spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: sportowo.
1: Przed nami trzeci bieg charytatywny dookoła jeziora Czos. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Meloradia i witam też naszych gości, bo naszymi gośćmi dzisiaj są Krzysztof Kisiel, Ewelina Kisiel oraz Justyna Kucińska, organizatorzy tego biegu. Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Skąd w ogóle taka inicjatywa? To tak naprawdę 3 lata temu taki pomysł, no i jest to kontynuowane, no bo trzeci raz w mieście charytatywny bieg dookoła Czosu. Jak to się zaczynało? Jakie były początki tego wydarzenia?
2: Wszystko wzięło się od tego, że znamy osobiście rodziców Ineski i Paulinki i postanowiliśmy, że możemy połączyć pomoc dla rodziców, pomoc dla dziewczynek z jakąś fajną inicjatywą, z jakimś wydarzeniem. Z racji tego, że ja jestem takim zapalonym biegaczem, Ewelina jest animatorem i mamy swoje tam pasje, to podzieliliśmy się tym z innymi, co spotkało się z ogromnym poparciem z innych osób i tak to powstało, nie? I ten pierwszy bieg 2 lata temu, który żeśmy uczynili, to okazał się strzałem w dziesiątkę i okazało się, że w Mrągowie jest kupa fajnych ludzi, którzy w nas wspierali wtedy i do tej pory.
1: Czyli sport, animacje dla dzieci i pomoc potrzebującym dziewczynkom. Tak naprawdę takie 3 segmenty towarzyszą temu wydarzeniu.
2: Tak, ale jeszcze do tego dodałbym, że w tych właśnie wydarzeniach jest jeszcze taki mankament, że bezpieczne zachowania, szczególnie, że to nasze wydarzenie jest co roku przed okresem wakacyjnym, to mamy okazję tutaj podzielić się też edukacją z zakresu bezpieczeństwa, bezpiecznych zachowań, też nauki pierwszej pomocy, służb, które nas wspierają, Straż Pożarna, Pogotowie, czy operatorzy ze 112, którzy uczą edukować w zakresie powiadamiania ratunkowego.
1: I od początku Ines i Paulinka, te wydarzenia są kierowane dla tych dwóch dziewczynek? Najpierw chyba była tylko Ines.
2: Tak, była i Ines, a od roku jest właśnie też Paulinka.
1: Jest z nami pani Justyna Kucińska, mama Paulinki. Może nam pani coś powiedzieć o Paulince, jak to się zaczęło, kiedy pani dowiedziała się o chorobie? My już rok temu mieliśmy przyjemność tutaj rozmawiać w studiu Meloradia, no ale dziś chcielibyśmy przypomnieć też słuchaczom.
3: Paulinka choruje na rzadką chorobę genetyczną, to jest zespół Angelmana. To jest brak mowy, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, zaburzenia snu. No tak naprawdę opieka 24/7. Intensywna rehabilitacja, zajęcia z logopedą, neurolodzy, pedagodzy, wielu specjalistów i tak naprawdę Paulinka będzie wymagała opieki do końca. Będzie potrzebowała tego wsparcia tej drugiej osoby do końca.
1: Kiedy dowiedziała się pani o chorobie? Tak jak ona była malutka? W pierwszych miesiącach życia?
3: Urodziła się i było wszystko okej. Tak naprawdę okazało się dopiero po badaniach genetycznych. Coś tam było nie tak, nie rozwijała się prawidłowo, miała roczek, to trafiliśmy do neurologa i później dostaliśmy skierowania właśnie na badania genetyczne, gdzie nie spodziewaliśmy się, bo Paulinka ma 2 starsze siostry i są zdrowe. Więc to tylko tak bardziej, żeby wykluczyć. No a z badań wyszedł ten rzadki zespół. 1 na 20 000 dzieci tak naprawdę rodzi się z zespołem. Także jesteśmy tutaj same w Mrągowie.
1: Paulinka ile teraz ma lat?
3: 6 skończyła.
1: Ma 6 lat. Jak ona się czuje? Jak wygląda jej życie?
3: No tak naprawdę to codzienna walka o tą samodzielność i o to, żeby w przyszłości było łatwiej. Wożę ją do ośrodka właśnie w Biskupcu, więc jeździmy tam, jest 3 razy w tygodniu. Korzysta tutaj w Mrągowie z rehabilitacji. No tak naprawdę cały czas.
1: No i te środki są wam potrzebne na rehabilitację, na to jeżdżenie do specjalistów, na różne tego typu działania.
3: Tak, to jest ogromna pomoc dla nas, nawet ta najmniejsza. Dlatego jeżeli mogę, to ja chciałabym podziękować Krzysztofowi, Ewelinie za tą inicjatywę, za wsparcie, bo chce się żyć, tak? Bo wiemy, że mamy ludzi obok siebie, którzy chcą nam pomóc.
1: No i tym wszystkim mieszkańcom, wszystkim osobom, gościom,
3: tak,
1: którzy
3: gościom,
1: przychodzą.
3: Wszystkim, tak, wszystkim. Jeżeli mogę, to dziękuję już teraz. Za każde, nawet te najmniejsze wsparcie.
1: Drugą podopieczną, tak jakby można powiedzieć, biegu jest Ines. Ines od początku jest z wami i tak pierwszy bieg był dla niej organizowany.

0: Tak, właśnie, dlatego że Ines jest nam również bardzo bliska i zdecydowaliśmy, że to będzie pierwszy bieg wtedy 2 lata temu. Szczególnie, że Ineska też jest taką kochaną, wesołą dziewczynką, teraz już ma 10 lat. Niestety mamy Ineski dzisiaj nie ma z nami, bo akurat godzinę temu została poinformowana, że ma badania, na które też czeka dosyć długo i no, kwestią wyboru, tak, czy będzie tu z nami, ale wiedziała, że ją dobrze zastąpimy, czy właśnie pojechali. I tutaj kwestia Ineski, że oni również, Ineska w drugiej dobie po urodzeniu miała operację serduszka, po tej operacji została reanimowana przez 40 minut. Niestety, co w dalszej części wiązało się z niedotlenieniem mózgu, z różnymi powikłaniami. No i w tej chwili jest wszystko właśnie, żeby wspomóc rodziców Ineski, te kochane nasze osoby, że mają ogromne serducho z codziennością, którą tam wkładają w wychowanie właśnie Ineski, tą opieką całodobową, bo naprawdę zrozumie to tylko ta osoba prawdopodobnie, która zmaga się z osobą, którą trzeba się opiekować całe życie, całe 24 godziny na dobę. No i właśnie to chcemy wspomagać takie osoby, jak Justyna, jak Marta, Paweł i Darek, którzy są rodzicami tych wspaniałych dziewczynek. No i tu również podziękowania, jak mówi Justyna, że kupę fajnych ludzi nas wspomaga i naprawdę w tym roku to same osoby dzwonią, kiedy w końcu będzie, kiedy dacie informację o wydarzeniu, bo to tak urosło do takiej rangi, że no po prostu już chyba wpisało się nasz kalendarz mrągowski, już jesteśmy też na kalendarzu wydarzeń Mrągowa, też możecie Państwo zobaczyć, że 7 czerwca to jest data, gdy biegamy, pomagamy w wydarzeniu dla Ines i Paulinki.
1: Którędy będzie przebiegała trasa? To, że naokoło jeziora Czos, to wiemy, ale tak bardziej szczegółowo.
0: Już mówię, startujemy 7 czerwca w niedzielę o godzinie 12, ten bieg główny. 11,5 km ta trasa ma, także dosyć konkretnie dookoła jeziora i jest już tyle razy mierzona, że może tam różnica jest 5 do 10 metrów, bo już i nasi znajomi, którzy biegają również co jakiś czas przesyłają nam, dobra, dzisiaj Krzysztof wyszło tyle, ale to 11,5. Wybiegamy tutaj ze skweru Molo i biegniemy w stronę MOS Baza Mrągowo, Wojska Polskiego, potem przy ogródkach działkowych przebiegamy przez Górę Czterech Wiatrów, potem przez Troszczykowo i tutaj już wybiegamy z lasu przy amfiteatrze i dobiegamy właśnie z powrotem do naszego miejsca. Tutaj już będzie meta czekała razem z bardzo dużą ilością ludzi, z tego co wiemy w tym roku będzie. Będą też biegi towarzyszące, takie jak na 5 km będzie bieg, czyli po 2,5 km osoby chcące pobiec tylko na 5 km zawracają i będzie jeszcze w tym roku, jak w ubiegłym roku, co było strzałem w dziesiątkę, Nordic Walking, a w tym roku jeszcze będziemy mieli niespodziankę, bo będzie instruował nas na scenie już od godziny 11.30 Marcin Brewczyński. On w ogóle jest z Mazowieckiego, a miejscowości nie pamiętam, ale jest mistrzem Polski i wicemistrzem Europy właśnie w tej dyscyplinie. Będzie miał też kilka osób, które będą chciały uczestniczyć, czyli 11.30 będzie pokaz prawidłowego instruktażu oraz też Marcin będzie szedł z tymi osobami chętnymi na te 5 km Nordic Walking.
1: Czyli każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Dokładnie, każdy znajdzie coś dla siebie, bo taka zasada, że jeżeli nie biegniesz, to truchtaj, idź, porozmawiaj, bądź po prostu z nami. Ale jeszcze dodam, że są też biegi dla dzieciaczków. Są 4 biegi dla dzieciaczków, czyli pierwszy bieg będzie dla takich najmłodszych, do 3 roku życia. I te maluchy będą biegły na 100 metrów. Potem będzie bieg dla takich starszych przedszkolaków, może 3-6 lat. To będzie bieg na 200 metrów. Potem mamy też bieg dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat na 500 metrów i dla takich już starszaków chętnych to będzie bieg na 1800 metrów i wszystko w stronę bazy biegną i zawracają. A jeszcze taka ciekawostka, że mamy potwierdzenie z wielu mrągowskich klubów, że przyjdą właśnie młodzież, przyjdą dzieciaczki w strojach właśnie sportowych, jak As Mrągowo, Mini Soccer, Mrągowia i inni. Też zapewnienie mamy od naszych mrągowskiego klubu rowerzystów, którzy startują 5-6, robią zawody rowerowe na Mrągowile, a potem wiemy, że te ta młodzież przyjdzie do nas przebiegnąć w niedzielę.
1: No tak, no bo nie każdy może czuć się na siłach, żeby przebiec te 11 kilometrów, dlatego może po prostu przebiec połowę, albo przejść.
0: Albo przejść, po prostu być, nie?
1: Czy wcześniej trzeba się zapisywać, czy po prostu zapisy są w dniu zawodów? Jak to wygląda?
0: Zapisy już trwają na stronie internetowej do startu. Zapraszam, żebyście Państwo wchodzili na wydarzenie tego. A w dniu startu jak najbardziej również, bo jak się okazuje, że najwięcej osób się zapisuje w dniu właśnie startu w biurze zawodów, który będzie już czynny od godziny 11. I tam będziemy najpierw zapisywali dorosłych i na bieg główny, na 5 km i marsz, a potem już będą zapisy dzieciaczków do tych startów dziecięcych, które będą od godziny 14, także będzie się działo.
1: Pomoc dziewczynkom Ines i Paulince to pierwsza kwestia, bieg, ale to jeszcze nie wszystko. Będzie dużo więcej atrakcji. Oprócz tego właśnie, co będzie się działo tego dnia?
2: No właśnie, oprócz tego, co wymienił tutaj Krzysiek, zapewniamy jeszcze taką strefę dla dzieci w tym roku, trochę większą niż w zeszłym, no bo wiadomo, że co rok się jakby spinamy coraz bardziej, żeby tych atrakcji było coraz więcej. No bo te tradycyjne rzeczy, które jak ktoś zna nas, mnie, Justynę, no to wie, co tam robimy z dzieciakami, malowanie twarzy, warkoczyki, będą slajmy, warsztaty. W tym roku też pomaga nam pani Ania, która zorganizuje całą taką oddzielną strefę jeszcze z sensoplastyką i z takimi ścieżkami sensorycznymi, więc trochę będzie bardziej to wszystko urozmaicone. Mamy też dmuchańca w planach do rozłożenia, oczywiście jeśli pogoda pozwoli, i cała strefa z jedzeniem, z grillem, z pysznymi ciastami, które tutaj już mamy bardzo dużo osób chętnych, które chcą nam podarować coś słodkiego czy jakieś wypieki. Chciałam jeszcze podziękować wolontariuszom, bo bardzo dużo młodych osób, w sumie dzieci już od czwartej klasy co roku chcą nam pomagać to zorganizować i bardzo dobrze się z nami bawią w tej części animacyjnej. I w tym roku też przygotujemy dla nich specjalną taką strefę z jedzonkiem, bo naprawdę wkładają bardzo dużo serca w tą całą pomoc. Jeszcze nie mamy planów, a oni już się dopytują, czy w tym roku będą mogli znowu do nas przyjść i nam pomagać.
1: Strefa dla dzieci i tak jak już pan mówił też na początku, będzie też piknik bezpieczny. Taka część edukacyjna przy udziale służb.
0: Tak, dostaliśmy jeszcze na to wydarzenie wsparcie jako zadanie publiczne z Urzędu Miejskiego w Mrągowie i to będzie się nazywało Pomagam i biegnę, bieg po zdrowie, profilaktyka uzależnień poprzez sport i edukację. Tego dnia też osoby przybyłe będą mogły porozmawiać na temat profilaktyki od uzależnień, będą mogły porozmawiać ze specjalistami, również funkcjonariusze naszej Komendy Powiatowej Policji będą udzielać informacji o prawidłowych zachowaniach. Będą też pokazy ratownictwa medycznego. Też mamy potwierdzenie, że przybędzie do nas delegacja z Straży Granicznej w Kętrzynie, prezentują swoje stoisko. Też bardzo ciekawa rzecz. Chcieliby również pokazać, czym się zajmują, nad czym pracują i to też będą mieli niespodzianki i ciekawostki ze sobą. Będą też ratownicy PCK z Olsztyna, którzy będą wspomagali nas. Będą też panie, jak co roku, z sanepidu w Mrągowie. Też wiemy, że będzie fajne stoisko OSP Mrągowo, gdzie koledzy ze Straży Pożarnej będą mieli swoją strefę i też będzie można właśnie pobawić się tak zwaną wodą i tam sikawko, tak jak to się mówi strażacko. W ogóle jeżeli kogoś nie wymienię, to wybaczcie, ale stresuję się w radiu, ale zapraszamy, naprawdę przyjdźcie tego dnia, bądźcie z nami, bo będzie fajnie, warto przyjść, warto wspomóc, rzucić się jakoś tam tak zwaną złotówę do puchy i bądźcie z nami.
1: Także ja serdecznie zachęcam do tego, żeby przybyć tego dnia 7 czerwca, przyjechać do Mrągowa albo przyjść na skwer Jana Pawła II albo po prostu wziąć udział w biegu. Dziękuję bardzo.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Bajkowy Teatr Rodziców zagościł na deskach Mrągowskiego Centrum Kultury. To nie było zwykłe przedstawienie, bo w rolę aktorów wcieliły się dzieci oraz ich rodzice z przedszkola bajka w Mrągowie. Tym samym amatorski teatr bajkowych rodziców wystawił kolejną sztukę. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z osobami, które były zaangażowane w organizację tego przedsięwzięcia.
7: Dzień dobry, Malwina Koziatek, dyrektor przedszkola Bajka w Mrągowie. Teatr Bajkowych Rodziców tak naprawdę funkcjonuje już od 2008 roku, więc to jest nasza wieloletnia tradycja i co roku rodzice tworzą nowy spektakl pod okiem koordynatorów projektu, czyli nauczycieli, którzy pracują w naszym przedszkolu i razem wystawiają jakiś spektakl. W tamtym roku było regionalnie, a w tym roku były lekcje z lasu wraz z czerwonym kapturkiem.
1: Trudno zachęcić rodziców do tego, żeby pokazywali się na takiej większej scenie, czy nie trzeba zachęcać tak bardzo?
7: Trzeba zachęcać rodziców. Jest oczywiście grono takich, które chętni, którzy już są gdzieś zaangażowani, którzy brali udział rok temu i są co roku bardziej chętni, żeby grać w spektaklu, ale też są rodzice, których trzeba namawiać, a potem się okazuje, że to są niesamowite talenty, tak jak w tym roku odkryliśmy naszego niedźwiedzia, który okazał się, że ma niesamowity talent wokalny.
1: W tym roku czerwony kapturek.
7: Zgadza się, czerwony kapturek, lekcje z lasu. Cały ten spektakl był zrealizowany, napisany przez jedną z koordynatorek, naszą panią psycholog, która napisała właśnie pod kątem takim bardziej psychologicznym, żeby to było w tym roku bardziej edukacyjnie dla najmłodszych.
1: Tą autorką jest pani.
8: Lidia Lalak, psycholog w przedszkole publiczne Bajka.
1: Jaki charakter to wydarzenie dzisiaj miało? Czerwony kapturek, ale tak naprawdę wymiar taki edukacyjny, profilaktyczny to przedstawienie miało mieć.
8: Zależało mi na tym, żeby dzieci oprócz rozrywki wyciągnęły lekcje życiowe. Przedstawienie Czerwony kapturek, lekcje z lasu mówi o historii dziewczynki, którą wszyscy dobrze znamy. Znamy historię czerwonego kapturka i groźnego wilka. Tym razem czerwony kapturek wybrał się do lasu. Po drodze spotkał wiele niezwykłych leśnych zwierząt. Każde spotkanie to lekcja życiowa dla dziewczynki. Dziewczynka spotyka wiewiórki, lisicę kitkę, niedźwiedzia. Oczywiście spotyka też wilka, który przekazuje jej mapę skarbu. I tutaj nasi najmłodsi widzowie również otrzymują taką mapę. I idzie dalej w świat. Także mam nadzieję, że to przedstawienie zaprocentuje u naszych najmłodszych.
1: To może takie pytanie. Jest pani psychologiem, więc ja tak się zastanawiam właśnie, bo mamy bardzo piękne bajki i baśnie, a na przykład właśnie Czerwony Kapturek, no jedna z najbardziej znanych bajek, ale ona kończy się dość tak, może nie tragicznie, ale ta historia później wilka, kiedy Czerwony Kapturek przychodzi do wilka, no i się okazuje, że wilk zjadł babcię, no to nie jest to zbyt wesoła opowieść. I nie wiem, czy małym dzieciom możemy coś takiego opowiadać, tak to przedstawiać, czy w jakiś inny sposób? Tak to zostało napisane, ale czy to jest odpowiednia tak naprawdę bajka dla dzieci w wieku 3-4 lata?
8: Kiedyś na bajki niosą ze sobą różne sceny grozy, ale my możemy dzisiaj je odczarować. Kiedyś bajki były pisane dla osób dorosłych, nie dla dzieci. Dziś mamy bardzo świadomych rodziców, którzy odczarowują te bajki i dzisiaj my również odczarowaliśmy tę bajkę. Mam nadzieję, że wszystkim najmłodszym widzom bardzo się to przedstawienie spodobało. No i planujemy dalej działania.
1: Rodzice pokazują się, rodzice z przedszkola Bajka pokazują się nie tylko swoim dzieciom, ale też dzieciom z innych przedszkoli.
7: Oczywiście, my zapraszamy przedszkolaki tak naprawdę z całego Mrągowa. Zapraszamy zarówno z przedszkola Stokrotka, ale też ze szkół, z przedszkoli prywatnych i w ciągu dnia realizujemy dwa spektakle po to, żeby po prostu miały te wartości były przekazane po prostu wszystkim przedszkolakom z miasta.
1: Co daje taka wspólna inicjatywa rodziców, wychowawców?
7: Przede wszystkim robimy to dla dzieci. Te spektakle są dla dzieci, ale dla rodziców to również jest integracja. Też jest takie odkrycie swoich talentów, swoich możliwości i takie wzmocnienie też poczucia własnej wartości. Myślę to zarówno i od strony dzieci, które są dumne z występów swoich rodziców, ale też od strony właśnie rodzica, który wciela się w postać z bajki.
1: Ważne jest to, żeby rodzice przedszkolaków mieli ze sobą dobry kontakt?
7: Bardzo ważne. Dla rozwoju dziecka jak najbardziej. Ale tutaj też wchodzi jeszcze druga rzecz, bo dzieci, które oglądają spektakle swoich rodziców, są z tego dumne, one są szczęśliwe, opowiadają o tym. To też wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne.
1: A właśnie, co daje to dzieciom, taki występ rodziców na scenie?
7: No przede wszystkim poczucie dumy. Dumy, że to jest mój tata, moja mama, że właśnie gra w spektaklu i że może się z tym podzielić też z kolegami. Także myślę, że to jest bardzo ważne. Ale też wzmacnia relacje rodzic-dziecko.
1: Ale też może łatwiej później dzieciom jest występować, no bo jak dzieci na takie maluchy wychodzą na scenę, przecież niejednokrotnie, czy gdzieś w przedszkolu, jasełka i inne tego typu wydarzenia. No a tutaj rodzice pokazują, no bo nie każde dziecko potrafi tak wyjść i się zaprezentować, a tutaj rodzice pokazują, że można, że jeżeli rodzic może, to i dziecko.
7: Oczywiście i dziecko też przełamuje swoją tremę, widząc, że rodzic też to przeżywa tremę i mimo to wychodzi na scenę i popatrz, ja się denerwuję, ale wystąpiłem i dziecko również przełamuje swój lęk i swój stres.
1: Bardziej stresują się dzieci czy rodzice takimi występami?
7: Oj, zdecydowanie rodzice.
2: Zdecydowanie.
1: Tutaj jest z nami czerwony kapturek, dobrze widzę?
9: Tak. Czerwony kapturek, Agata Danisz. Jestem również rodzicem z przedszkola Bajka i tak jak pani dyrektor wspomniała, jest to cudowna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć w niej udział. Nie było to proste, ale tylko na początku. Z każdą próbą było coraz lepiej. My rodzice wspólnie cudownie się integrowaliśmy. Była to świetna zabawa, było to odkrywanie swoich talentów, przekraczanie swoich granic, ale też również ciekawa lekcja dla dzieci. Tak jak powiedziała pani dyrektor wcześniej, dzieci mają szansę zobaczyć rodziców na scenie i to naszym dzieciom również dużo daje. Mój synek sam też się stresował przed występem, znał wszystkie piosenki, śpiewał ze mną w domu, ćwiczył, także myślę, że jemu na przyszłe jego występy również doda to odwagi.
1: Ze swojej własnej perspektywy widzi pani, że chyba pani było trudniej, czy synkowi było trudniej?
9: Mój synek jest akurat wrażliwym dzieckiem, także w moim przypadku myślę, że akurat mojemu synkowi od rana się bardzo stresował, natomiast po występie wyściskał mnie, mówił, że wyszło super, także myślę właśnie, że dzieci też mają taką szansę być dumnymi z rodziców.
1: Co wam jako rodzicom daje takie wspólne wydarzenie?
9: Przede wszystkim właśnie integrację. Zbudowaliśmy cudowne, wspólne relacje, przyjaźnie. Wydaje mi się, że to nie będzie nasz ostatni występ, że będziemy gdzieś się spotykać dalej i wspólnie spędzać nawet razem czas, ponieważ bardzo się zżyliśmy. Przekraczaliśmy swoje granice, wspieraliśmy się, motywowaliśmy wzajemnie jeden drugiego, dodawaliśmy sobie siły, także na pewno zostaną przyjaźnie na długie lata.
1: Cały czas mówimy o tej lekcji, którą można było czerpać z przedstawienia. Jaką lekcję pani dla siebie i dla synka wyniosła?
9: Myślę, że z każdej sceny można wyciągnąć lekcje. Można wyciągnąć lekcje takie, że powinno się być odważnym, powinno się wierzyć w siebie, powinno się mówić nie, stawiać granice. No i też, że właśnie bajki nie muszą być straszne, tylko mogą być przedstawione w taki sposób, że zostanie to dla nas zapamiętane.
1: Nie tylko dzieci mogą się z tego uczyć, ale też rodzice.
9: Tak, dokładnie. Dla rodziców też jest to na pewno ciekawe przedstawienie, żeby może właśnie w inny sposób dzieciom przeczytać bajki, w taki sposób, żeby też mogły wyciągnąć z tego co najlepsze.
1: Skąd macie takie piękne stroje? Każdy z was coś przygotował sam?
9: Stroje właściwie wspólnie robiliśmy. Każdy miał jakiś pomysł, każdy się wspierał i stroje powstały w takiej wspólnej integracji i wzajemnym wsparciu.
1: W jaki sposób co roku wybierane są bajki, które są przedstawiane podczas bajkowego teatru rodziców?
7: Oj, z tym jest bardzo różnie. Przeważnie przeważnie to koordynatorzy mają pomysł już jakiś na Bajkal. Na przykład w tamtym roku realizowaliśmy projekt patriotyczny, więc spektakl też był patriotyczny. W tym roku już bardziej pod kątem koordynatorem był psycholog, więc bardziej pod kątem takim psychologicznym, bardziej lekcje, a 3 lata temu z kolei były to baśnie, tak jak Mała Syrenka, kiedyś był Piotruś Pan, naprawdę tych bajek było bardzo wiele. Bardzo często sięgaliśmy po takie bardzo znane pozycje, po baśnie, które wszyscy znają.
10: Jestem tatą, nazywam się Marcin Lalak. Odgrywałem postać wilka, ale nie takiego zwykłego wilka, tylko wilka, który dawał rady. Naprawdę, i to bardzo mądre.
11: A nie był taki wilk, który tam ostatecznie zjada babcię?
10: Nie, wszyscy na koniec, słuchajcie, kochali tego wilka, tak? Zdarzyło mi się, że przychodzili, przytulali go, że odczarowałem tą postać, więc no, uważam, że zadziałało tak, jak powinno.
11: Pani mówiły o tym, że właśnie chodzi o to, żeby odczarować te bajki, żeby nie były do końca takie, jakie my znamy z dzieciństwa.
10: Dokładnie, no i miejmy nadzieję, że tak się stało, tak? Te końcowe brawa i to, co pokazaliśmy, te lekcje z lasu, okazały się naprawdę bardzo wyjątkowe i bardzo uczące, tak? Pokazują, że rzeczywiście możemy czerpać pomoc i czerpać wiedzę od takich zwierząt, które uczą nas po prostu normalnych postaw życiowych.
11: Co pan dała taka lekcja? Co pan dała taka integracja z innymi rodzicami?
10: Przede wszystkim to, że nauczyliśmy się jakby współdziałać. Zawsze widywaliśmy z tymi rodzicami tylko raz na jakiś czas, gdzieś na przerwach, czy jak odbieraliśmy dzieci, a teraz spędzony wspólnie czas, 2-3 miesiące, kiedy widywaliśmy się co raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, sprawiło to, że stworzyliśmy taką paczkę, można powiedzieć, znajomych, przyjaciół, którzy rzeczywiście integrują się wzajemnie, integrują dzieci razem, tak? No, to o to nam chodziło.
11: W przedszkolu różne problemy się pojawiają, jak to w przedszkolach, gdzie jest grupa dzieci, które dopiero się poznają i dopiero uczą się w takich zasad funkcjonowania w grupie, i też różne konflikty powstają. I czasami te konflikty mają taki charakter, że aż przenoszą się na rodziców. Czy tutaj właśnie dzięki takiej integracji wam, rodzicom, też może być później łatwiej wszystkie problemy przedszkolne rozwiązywać?
10: Zdecydowanie. Kiedy tutaj tworzyliśmy tą naszą ekipę, zdarzały się przykłady, kiedy inni rodzice zajmowali się naszymi dziećmi, więc cały czas te problemy, można to nazwać, które mieliśmy wcześniej, one znikały, tak? Poprzez to, że byliśmy tutaj wszyscy razem.
7: Zdecydowanie, tak. Rodzice są bardziej empatyczni do osób, które znają sytuację, lepiej poznają też sytuację rodzinną swoich właśnie już znajomych, tak, z teatru, więc jak najbardziej ma to ogromny wpływ.
11: Czy już wiadomo, co w przyszłym roku będzie na scenie Mrągowskiego Centrum Kultury?
7: Powoli już nad tym pracujemy, ale jeszcze tak nie do końca dopracowujemy dopiero. To myślę, że tak dopiero we wrześniu będziemy wiedzieć, co teraz, co nowego.
11: Czy taka sztuka, przedstawienie, wystawiane jest tylko raz?
7: Przedstawienie jest wystawiane 2 razy w ciągu dnia. Dzisiaj było to o godzinie 9 i o 10:30.
12: Najważniejsze w tym całym przedstawieniu naszym było to, że rodzice dali z siebie wszystko, dali swoje serducho po to, żeby uszczęśliwić swoje dzieci. Dobra zabawa, integracja, to, że dodają odwagi i pokazują, że można wystąpić na scenie, to, że pokazują swoją kreatywność, to jest taki dobry wzorzec dla dziecka każdego. Na pewno każde dziecko było zadowolone ze swojego rodzica, że zagrał ważną rolę w tym przedstawieniu.
11: No i właśnie taka zamiana ról, taka odwrotność właściwie, bo zazwyczaj dzieci pokazują się rodzicom, przedstawienia różnego typu jasełka, a tutaj nietypowo, bo rodzice.
12: Tak, i to jest właśnie, pokazuje z drugiej strony, jak należy się zachowywać na tej scenie, że nie trzeba się bać, że trzeba się bawić na scenie, i dziecko nabiera odwagi, chęci do tego, chęci, żeby pokazać coś innego. Jest odważniejszy po prostu.
1: Za koordynację całego projektu i przedstawienie pod tytułem Czerwony Kapturek – Lekcje z lasu odpowiadały Lidia Lalak oraz Jolanta Hryncewicz.
3: To jest tydzień. To jest... jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
15: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Siemanko, zakładamy skarpety i jak mówią na Podlasiu, rura! Bo mamy, co mamy?
1: Piątek!
0: Fajnie, że jesteście z nami, cieszymy się bardzo. Opoka Daria Marcin, Boy You Turn Me to numer pierwszy od nas dla was dzisiaj. Felix Jan gra w Melo Radio.

Hunter X i Golden w Melo Radio. Już za chwilkę zrobimy wam poranny vibe-check. Sprawdzamy, jak się macie, co robicie, jakie macie plany na nadchodzący weekend. Do tego dołożymy jeszcze 3 szoty. Będzie fajnie. Tylko zadzwońcie 321 321 777. Czekamy tu na was.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. A ja się tak zastanawiam, czy go home, a może z home dopiero jadą. Magda z Wiktorem, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Magda i jej kilkuletni Wiktor, którego wieziesz teraz do przedszkola, prawda?
1: Tak.
0: Dobra, słuchajcie, jakie macie plany na dzisiaj w ogóle? Magda, jak Wiktora zawieziesz, to co, do pracy, czy przyjaciółeczki, kaweczka i ciasteczka?
1: O. Nie, ja pędzę do pracy, ale...
0: Nuda, piątek jest, dzwoń, że nie jedziesz.
1: Ja wiem, ale wychodzę chwilę wcześniej. Wiktor ma dzisiaj przedstawienie w przedszkolu, także pędzę na jego przedstawienie.
0: Dobrze, rozumiem. Czy jak jest się mamą, to czasami znajduje się czas na imprezowanie?
1: Zdarza się.
0: Bardzo dobrze. I tu stawiamy kropkę, pytając cię, moja droga, o to, czy chcesz usłyszeć nasze trzy szoty na dzisiaj.
1: Oczywiście, że tak.
0: Proszę bardzo. Trzy szoty w Melo. No dobra, zgubić klucze czy zgubić telefon? Możesz posiłkować się oczywiście synem.
2: Zgubić telefon.
0: O, Wiktor mówi, że zgubić telefon.
1: Zgubić telefon, tak jest.
0: No, chyba lepiej. Chociaż ja wiem, jak masz tam jakieś takie zdjęcia, których nikt inny nie powinien zobaczyć. No dobra, lecimy dalej. Biegać czy tańczyć?
1: Tańczyć.
0: Dobrze. Czyli wy jesteście tutaj niestety nie rozbieżni, można powiedzieć. Mieć ręce jak łopaty, czy stopy jak płetwy?
1: Ręce jak łopaty.
0: Ręce jak łopaty.
1: Więcej nabierzemy. Radosnie.
0: Nie, jest wszystko dobrze. Widać, że syn ma swój charakter, idzie swoją ścieżką przez życie i bardzo dobrze. Kochani, ściskamy was bardzo mocno, życzymy wam super piątku, wspaniałego weekendu. Pakujemy Melomerch i wysyłamy. Cześć Magda, cześć Wiktor.
1: Cześć.

0: A już o 7 zagramy.
1: New Religion, Bibi Rexha.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
11: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy. 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
13: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
17: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Pogoda.
5: Zaledwie 7 stopni, tyle właśnie wskazują o poranku termometry w Mrągowie. W ciągu dnia oczywiście będzie cieplej i przyjemniej. Już teraz słońce pokazuje nam się na niebie, a chmury, jeżeli zagoszczą, to tylko na moment. I spokojnie, bo deszczu z nich raczej nie będzie. Wiatr może być o tej porze trochę mocniejszy, ale dużo bardziej podokucza w drugiej połówce dnia.
1: Dochodzi siódma, czas na newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
20: Kilkuset strażaków od wczoraj walczy z pożarem lasu pod Wołominem. Ogień objął około 100 hektarów. Służby musiały ewakuować ponad 40 okolicznych mieszkańców. Nie ma w planie ewakuacji kolejnych miejscowości, mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
21: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru.
20: Niewykluczone, że przyczyną wybuchu ognia mogło być podpalenie. W rejonie prowadzonej akcji zablokowana jest Krajowa 50. Rosyjski dron spadł na wieżowiec w Rumunii, rozbił się na jego dachu, to w mieście Gałacz. Dwie osoby zostały ranne, ewakuowały się z budynku o własnych siłach. Wieczysta drugim półfinalistą baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Ekipa z Krakowa wygrała z Polonią Warszawa 3-2. W finale zmierzy się z Chrobrym Głogów.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
1: Siemanko, dzień dobry, cześć. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to mamy dzisiaj piąteczek, piątunio, piątek. Nie wiedziałeś?
23: Nie, nie wiedziałem.
1: Taki w tych informacjach, że nie wie o tym, co najważniejsze. Proszę bardzo, no. New Religion, Bibi Rexha i Faithless już teraz dla was z Meloradio. Opoka, Daria, Marcin, cześć.

0: Mezzorotto w Melo Radio, tu podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, a może nawet raczej prosimy o głosówki, w których będziecie nam opowiadać o waszych najbardziej pokręconych snach. Jaki miałeś najbardziej pokręcony sen? Pamiętasz jakiś?
1: Chyba, że byłam jakąś księżniczką, wróżką i w ogóle wszystko naraz.
0: Mnie się śniło, że uciekałem przed zbirami i tak szybko uciekałem, żeby się podeszwy zdarły i biegłem boso. Czekamy na was na naszym WhatsAppie meloradio.pl, tam go znajdziecie, to już Dive Into Me w Melo.

0: Kto ogląda program Friza Bądź Fajny, ten robi duże oczy jak Smolasty i Trips. Taki numer u nas w Melo Radio do Friza nie bez powodu nawiązuje.
1: No bo wczoraj wyszedł ostatni finałowy odcinek i co ciekawe wygrał impostor tego programu, czyli Kuba. I ogólnie zadaniem impostora było to, żeby przejść dalej, żeby jury nie skumało, że on jest impostorem i wtedy on wygrywa 1000 zł. Mega fajnie, no i Kubie udało się w ogóle wygrać cały program.
0: Mimo, że się domyślali, że to właśnie on szponci.
1: Dokładnie, bo ludzie go bardzo pokochali, polubili.
0: Ale ile wygrał? Powiedz, ile wygrał, bo to jest ciekawe.
1: 50 tysięcy złotych! Mega dużo.
0: Sporo szmalu, nie?
1: No i od razu poszli wydać oczywiście te pieniądze.
0: Poczekaj. Teraz dajmy naszym słuchaczom 3 sekundy na to, żeby się zastanowili, na co wydał hajs. Co wam przyszło do głowy? Możecie dać znać nam w głosówkach albo wiadomości. A na co wydał?
1: Kupił zegarek za 16 tysięcy złotych. Do tego kupili bilety lotnicze do Alicante, ale finalnie pomylili terminy i tak tam prawdopodobnie nie pojadą, ale Kuba
0: najważniejsze, że stwierdzili, iż zakładają co? Swój własny kanał. Będzie się nazywał Głąby, będą nagrywać się razem, Kuba Kostek. To może być naprawdę mocny content. Na pewno wam o nim opowiemy, jak już się pojawi. A teraz na pewno wam zagramy coś, czym podkręcamy tempo poranku tam, gdzie jesteście. Kungs i Theophilus London z numerem Galaxy.

0: Anima Georgie Beautiful w Melo Radio. Jeśli chcecie, by wydarzyło się w te wakacje coś pięknego, jeśli chcecie, by ktoś dał wam szansę na to, by zebrać trochę wspaniałych wspomnień, przeżyć niezwykłe momenty, emocje, i to nad polskim morzem, to za kilka chwil będziemy mieć dla was propozycję. Zostańcie.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze, nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy, ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
12: magiczna parada, powraca nad Wisłę, rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
13: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
14: Po reklamie.

0: Daria, Marcin, mam pytanie. Jak no? Wakacje, to w góry czy nad morze?
1: Oczywiście,
2: 3, 4.
1: Morze!
0: Odpowiedź może być tylko jedna. Nad morze, tam zabieramy was w tym roku oczywiście na Sunrise Festival. Przed chwilą u nas gość, który pojawił się na kilku imprezach, na które was będziemy zapraszać, bo najpierw w lipcu na Tomorrowland, a potem 2 sierpnia właśnie w Kołobrzegu. Jeśli macie ochotę pojechać tam razem z nami, to bądźcie koniecznie dzisiaj wieczorem z Meloradiem. Sunrise Festival On Air, nowy program, a w nim oprócz ciekawostek i świetnej muzy prosto spod czela jeszcze wejściówy na Sunrise Festival. Mam nadzieję, że będziecie. A jak chcecie więcej takich dobrych rzeczy, to dajcie znać. A propos, chcę więcej. Nasza nówka na antenie Fuka i Liwka, Enklawa. Posłuchajcie.
3: Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jak chcielibyście go posłuchać na żywo, to też z nami, bo też będziemy tam, gdzie on w tym roku gra. James Hype, Be Mine. A za chwilę to posłuchacie sobie Marcina Sikory i newsów. Co w nich?
1: Posłuchacie właśnie, lepiej działa, jak jest włączone. Posłuchacie o czymś dobrym dla kierowców, niższe ceny na stacjach paliw.
0: Aleś ty tajemniczy! Zostajemy.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
17: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Commerce. Nasze ceny rządzą.
18: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
19: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsulki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Trafik.
2: Warszawska Mrągowiusza, Wojska Polskiego i momentami Roosevelta. Na tych trasach uważajcie dużo bardziej niż na innych ulicach. Przypominam również, że trwa czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej. Na drodze Mrągowo-Orzysz tutaj przyda się dużo ostrożności. Dzisiaj znowu możemy ponarzekać na trochę mocniejszy wiatr. Czuć to o poranku, ale dużo bardziej poczujemy to jednak po południu, prognozują synoptycy. Już teraz prawie 10 stopni na termometrach, a w ciągu dnia ta temperatura wzrośnie nawet do około 18 stopni. Słonecznie, chociaż szarych chmur do końca nie można wykluczyć. Na szczęście tych deszczowych dzisiaj raczej nie zobaczycie.
23: Jest prawie ósma, to Marcin Sikora i newsy w Meloradiu.
24: Trudno powiedzieć, kiedy i czy Donald Trump zgodzi się na porozumienie z Iranem, tak mówi wiceprezydent USA J.D. Vance. Potwierdził, że zawieszenie broni z Irańczykami nadal obowiązuje. Obniżki na stacjach paliw. Wpływ mają na to taniejąca ropa na światowych rynkach oraz obniżki hurtowych cen, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
25: Jeśli chodzi o skalę tych obniżek, to będzie około 60 groszy w przypadku oleju napędowego i około 40 groszy w przypadku benzyny.
24: Zdaniem ekspertów w kolejnych dniach ceny będą spadały do okolic 6 zł za litr. I zaglądamy jeszcze do French Open. Na korcie głównym w Paryżu w samo południe dojdzie do polsko-polskiego pojedynku. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Stawką meczu jest awans do 1/8 finału tego turnieju.
23: U nas też za chwilę dojdzie do pojedynku na antenie. A może się zmierzyć w nim każdy z Was. Bądźcie czujni, bo lada moment rzucimy hasło z prośbą o telefonowanie tym, którzy chcą spróbować, czy są gotowi na wszystko. Na razie Loco Loco Gordo i René Zonneveld. Opoka, Daria, Marcin, siemanko, jesteśmy tutaj. Inni gadają, a my już gramy.

Be My Friend, to jest właśnie to przesłanie z numeru Walk With Me, które do was ślemy, Felix Jaen. Drodzy przyjaciele, chcemy zaprosić was do porannej zabawy, do zabawy gotowi na wszystko. Jeśli chcecie zmierzyć się z naszymi piekielnie trudnymi pytaniami, proszę dzwonić 321-321-777. Walczymy już za chwilę i mamy fajne upominki oczywiście. Mamy. Body Talk, ale Farben teraz.

0: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Nie mam zamiaru udawać, że nie cieszę się z takiego towarzystwa. Nie mam nic do facetów na antenie poza mną i poza Marcinem, ale wolę jednak dziewczyny. Cześć, Basia. Halo,
2: halo, halo.
1: Halo, Basiu, jesteś tam? Basieńko.
3: Nie.
1: Basia, nie rób nam tego, jesteś tam? Halo, Ola, a ty jesteś?
2: No nie gadaj.
1: Co jest z wami? Dziewczyny, halo.
2: Halo.
1: Poczekaj, co
2: halo.
1: Tu się wydarzyło? Sprawdźmy to jeszcze raz. Halo, dziewczyny, słyszycie mnie?
2: No i nie słyszą.
3: Ja nie mam pojęcia,
1: halo,
3: co się
1: dziewczyny,
3: stało.
1: Jesteście tam?
3: Mamy piątek, może one stwierdziły, że idą w jakieś melo.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Poczekaj, dziewczyny stwierdziły, że idą, mogło tak być. Dobrze, zróbmy inaczej. Zagrajmy sobie Alessę i Saszę Destiny i spróbujemy to ogarnąć jeszcze raz. Co wy
3: świetny
1: na to, tak?
3: Świetny pomysł.
1: Basiu, Olu, tak. Poczekajcie na nas. Zaraz do was wrócimy. Uwielbiam takie towarzystwo. Wyimaginowane przyjaciółki. Po prostu to jest cudowne.

Clubhouse, Gibbs, For Money. Tak gramy wam w Meloradio i podkręcamy tempo. Tak, panie i panowie, Basia i Ola, to nie są moje wymyślone przyjaciółki, one naprawdę istnieją, a udowodnimy wam to już za kilka minut. Chyba się udało uporać z problemami.

0: Teleidziewięć FM. Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym. Taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral. Biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregnat. 9 litrów gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohater w Warszawie 10.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Kartami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: gramy. Gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Mówią do trzech razy sztuka, a nam się uda za drugim, a raczej mnie udowodnić, że Basia istnieje naprawdę. Dzień dobry, Basiu.
2: Halo, dzień dobry.
1: Jest Siema. Basia. Yeah. Dobry cię słyszeć. Jestem zdrowy. Jest z nami też Ola. Cześć, Oleńko.
2: Cześć.
1: No. Dziewczyny na miejscach w gotowości. Moje ostateczne pytanie jest następujące. Czy jesteście gotowe na wszystko?
2: Tak.
1: Dobrze, szybko tłumaczę zasady. Za chwilkę usłyszycie dwa pytania, do każdego są dwie podpowiedzi. Jak zbierzecie dwa punkty, to mamy dla was...
3: książkę Tomorrowland.
1: Tak jest, a jak jeden punkt, to mamy dla was...
3: melotorbę.
1: Tak, a jak żaden punkt, to mamy dla was...
3: To też
1: uśmiechy
3: coś
1: mamy
3: myślemy.
1: Dla was. Nie, no mamy fajne rzeczy, które też wysyłamy oczywiście, żebyście były przez cały tydzień uśmiechnięte. No dobra, no i zgłaszacie się swoim imieniem. Jedziemy, gramy?
2: Gramy.
1: Dobra.
0: Gotowi na wszystko.
1: Dziewczyny, pierwsze pytanie. W którym roku rozpoczął się Tomorrowland? A w 1670 czy B w 2005?
2: Ola.
4: Basia.
3: Ola pierwsza.
1: Ola była szybsza. Oleńko, który?
5: 2005.
3: Woo!
1: Choć ja myślę, że gdyby to wydarzyło się u Jana Pawła, to byłaby najlepsza impreza świata. Dobrze, punkt na twoim koncie. Pytanie numer dwa jest następujące. Tylko skupcie się, dziewczyny, bo jest piekielnie trudne, bardzo podchwytliwe. Można się na nim wyłożyć. Gotowe?
2: Gotowe.
1: Dobrze, uwaga. Co najlepiej robić w piątek?
2: Ola, Basia.
1: Dobra, Ola była pierwsza.
3: Ola, tak.
1: To już nie czytam podpowiedzi w takim razie. No,
5: najlepiej zadzwonić do Meloradia.
1: Ale zaraz. Basieńko, tobie też damy szansę odpowiedzieć na to pytanie, co najlepiej robić w piątek. Były dwie podpowiedzi. Sprzątać czy imprezować?
2: No imprezować, oczywiście.
1: No oczywiście,
3: no,
1: punkt
3: pewnie.
1: Dla ciebie.
3: No,
1: a to znaczy, że dla Basi torba, dla Oli wspaniała książka o niezwykłych przygodach z Tomorrowland związanych. Dziewczyny, pozdrawiamy. Dzięki za waszą walkę i cierpliwość, nie?
2: Dzięki również, pozdrawiam.
1: Trzymajcie się,
2: pozdrawiam.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
1: Z gotowymi na wszystko wracamy do was oczywiście po weekendzie. To Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo.

0: wspaniali, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Meloradiu. Tak, gramy wam o poranku, właśnie tuż przed godziną 9:00, zapraszając oczywiście na najświeższe newsy, które już za chwilę. Marcin Sikora już w studiu. Będzie się działo.
1: I będzie o Robercie Lewandowskim.
0: A
1: więc
0: co?
1: Na pewno
0: a zdradź
1: będziesz...
0: nam troszkę więcej. Co zrobić?
1: Nie, bo on też nie zdradza.
0: Czyżby zdecydował już, do którego klubu pójdzie?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie, zupełnie nie.
0: Dobrze, bądźcie w takim razie z nami w newsach, wtedy więcej szczegółów, a po godzinie 9:00 to my przypomnimy wam, jak możecie sięgnąć po wspaniałe zaproszenia na wspaniałe wydarzenia muzyczne muzyki techno EDM, którą kochacie pewnie. Mamy nadzieję, że ją kochacie. Bo będziemy zabierać was w tym sezonie na takie właśnie wydarzenia. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Posłuchajcie jeszcze przez chwilę.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Don't Want Your Love.

0: autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: Renault. Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WN2 Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
10: MediaMarkt.
0: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
4: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Trafik.
1: Intensywny ruch utrzymuje się na drogach Mrągowa i okolic. Dzisiaj tych aut może być trochę więcej. Uważajcie zwłaszcza na Mrągowiusza, Kierii Skłodowski, Warszawski, Noga z gazu także na Wojska Polskiego. Poza Mrągowem trzeba być bardzo czujnym na trasie w kierunku Piecek. Przygotujcie się teraz na delikatną dawkę szarych chmur. Przed nami właśnie taki dzień, trochę chmur, trochę słońca. Na termometrach z kolei prawie 14 stopni powyżej zera. Chmury się pojawiają, owszem, ale tych deszczowych raczej dzisiaj nie będzie. Przygotujcie się natomiast na bardzo mocny wiatr, który już teraz można niestety odczuć. Ciśnienie cały czas jest wysokie.
2: Jest prawie 9:00, Marcin Sikora i newsy w Melo Radio teraz.
3: Stany Zjednoczone przestrzegają Rosję przed zapowiadanymi przez nią uderzeniami na Kijów. Przypominają o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Rosyjskie uderzenia nazywają niewytłumaczalną, niebezpieczną i barbarzyńską eskalacją. 15 lat więzienia za planowanie ataku terrorystycznego na koncert amerykańskiej wokalistki Taylor Swift w Wiedniu. Taki wyrok usłyszał pochodzący z północnej Macedonii 21-letni Austriak. Beran A. przyznał się do winy, był zwolennikiem ugrupowania Państwo Islamskie. Robert Lewandowski ciągle bez jasnej deklaracji w sprawie swojej przyszłości w kadrze. Kapitan biało-czerwonych sam mówi, że nie wie, kiedy skończy występy z orzełkiem na piersi. Ta decyzja zależy od wielu zmiennych.
4: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej.
3: Na pewno może zagrać w dwóch najbliższych meczach.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Nie wiemy, gdzie zagra Robert, ale wiemy, co zagra w Melo Radio. Don't Want Your Love, Illenium, Ellie Goulding na początek. Inni gadają, a my już wam gramy. I podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście. Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: wszyscy razem w samochodach, w biurach, w szkołach, gdziekolwiek jesteście. To wybawcie się cały czas dobrze, a ja teraz przejdę szybko do tematu dotyczącego truskawek. Otóż truskawki gdzieś od połowy kwietnia już są dostępne na polskim rynku. Nie, dobra, nie mogę, przestańcie już.
1: Wiedzieliśmy.
0: Chciałem powiedzieć, że musicie uważać na to, czy są polskie, czy greckie. Jak chcecie polskie, to warto zapytać sprzedawcę, bo nie zawsze polskie są, ale w zasadzie te greckie też są dobre, też są smaczne. Najważniejsze, że się pojawiają i pięknie kolorują nam rzeczywistość. Dajcie znać, czy lubicie truskawy, czy nie. I z czym najbardziej? Ja ze śmietaną.
2: Ty to jesteś idealistą, myślisz, że sprzedawca prawdę ci powie.
0: How does it feel? Dub Dogs przed wami.

0: Jason Derulo, Acapulco. W Melo Radio rozdajemy emocje i zabieramy was na Tomorrowland. Consciencia to motyw przewodni tegorocznej edycji. Odkrywa 6 najważniejszych emocji, które towarzyszą nam na co dzień. Wśród nich smutek, jakże powszechny. Smutek, który w zeszłym roku towarzyszył chyba wszystkim, którzy oglądali to, co działo się ze sceną główną z main stage w belgijskim Boom, ale potem przyszła ta wielka radość, miłość do muzyki, do siebie nawzajem, bo udało się ten festiwal otworzyć, udało się tam zebrać znowu 400 tysięcy ludzi i uwaga, uwaga, nie wiem, czy słyszałaś, Daria, w zeszłym roku chciało tam pojechać 1 600 000 osób. W tym roku już ponad 3 miliony.
1: O matko!
0: Naprawdę ciężko przekroczyć te magiczne bramy do szczęścia, ale my wiemy, jak możemy wam w tym pomóc.
1: Musicie wbić na meloradio.pl i tam w zakładce konkursy i akcje macie formularz do wypełnienia. Piszecie na luzie z kim i dlaczego byście chcieli pojechać na Tomorrowland i co najważniejsze, musicie wrzucić jakąś najlepszą fotę, najbardziej szaloną albo filmik z jakimś swoim ziomalem, żebyście nam pokazali, jak potraficie się bawić i rozkręcić dobrą imprezę.
0: Pojedziecie i to dosłownie z najlepszą ekipą, bo wsadzamy was do wielkiego imprezowego Tomorrowlandowego busa.
1: Tak,
0: i pojedziemy tam wszyscy razem. Wbijajcie na meloradio.pl i walczcie, walczcie, bo to naprawdę są przeżycia warte tego, żeby tego doświadczyć. Hey Son i Sam Feld, jedna z gwiazd tegorocznej edycji. Posłuchajcie.

0: Balsa i Magnetic w Meloradiu. Podkręcamy tempo tuż przed weekendem, a w zasadzie dla niektórych to może już jest weekend, a niebawem wspaniałe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na fajne koncerty.
1: Na 8. edycję łódzkiego festiwalu Labirynt.
0: Tak, jeśli macie ochotę tam się wybrać razem z nami, wystąpi 84 artystów. Wspaniałych, niezwykłych. To będzie piękne przeżycie. To bardzo prosimy, żebyście pokazali nam swój uciech. Gdybyście takie zaproszenie dostali od nas, to jak byście się cieszyli? Pokażcie, chcemy to usłyszeć. Wysyłajcie to do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Mrągowo. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
5: Przygotuj ogród z Brico Marché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.

0: Taki do MediaMarkt.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
1: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Kochasz? Jeśli kochacie muzykę, festiwale i dobre imprezy, to no właśnie, Labirynt na pewno jest dla was. Pytaliśmy, prosiliśmy, żebyście wysłali nam swoje głosówki z uciechem. Co by się wydarzyło, co byśmy usłyszeli, gdyby się okazało, że dostajecie wejściówkę. Proszę bardzo, pierwsza jest taka. Jak słuchaczka ma na imię? Chyba nie wiemy.
1: Katarzyna!
0: Katarzyna, Kasiu, pozdrawiam cię gorąco, a drugie zaproszenie leci do słuchacza. Proszę.
2: Wow! Wow! Wow!
0: Wow!
1: No,
0: aleś nam zaimponował. Dla ciebie, słuchaczu drogi, również zaproszenie. Zapraszamy was wszystkich do nas po najgorętszą muzykę na końcówkę maja. Boy, You Turn Me, Felix Jan teraz.

0: Sprawdzamy gotowość. Uwaga, gotowa?
1: Gotowa.
0: Gotowy?
2: Gotowy.
0: A wy, słuchacze, gotowi na weekend? Nie słyszę, gdzie są wasze ręce?
3: Mamy weekend.

0: Ale pamiętajcie, bo po tym weekendzie są tylko 3 dni pracy.
1: I będzie długi weekend za tydzień. Ta piosenka zabrzmi nieco wcześniej. How much is the fish? To jest hymn weekendu. Posłuchajcie go teraz w Melo Radio.

0: przesłaniem utworu How Much Is The Fish Scootera zostawiamy was w tym pięknym czasie weekendu. To przesłanie to oczywiście jedziemy, jedziemy, jedziemy.
1: No, weekend mamy wolne już, kochani.
0: Bawcie się dobrze. Dzięki za tych kilka minionych dni. Było super.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy Spritz.

0: Wiecie FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
3: Skoda.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Marki do Media Markt.
1: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
7: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
6: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
7: Pychu, zapraszam.

0: Meloracją Bronkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Trafik.
1: Teraz można odczuć już dużo większy luz na ulicach Mrągowa, także okolic. Ale jeszcze momentami bądźcie czujni na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta, a także w okolicy sklepów i supermarketów. Większy ruch z pewnością można odczuć na trasie do Piecek. Szerokiej drogi. Trochę szarości, trochę słońca, taka pogoda w kratkę nas dzisiaj czeka. Na termometrach spodziewajcie się około 14 stopni powyżej zera. Może być trochę cieplej, chociaż popołudnie, jak mówią synoptycy, może nas zaskoczyć nieco niższą temperaturą. Wiatr jest dzisiaj bardzo mocny i porywisty i tak powieje raczej do końca dnia. O opady deszczu raczej nie musicie się martwić.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
1: Patrycja Strupińska. Idzie nowa inwestycja drogowa w gminie Sorkwity. Ciąg pieszo-jezdny zostanie zmodernizowany i przebudowany, a mowa o pustnikach. Wójt gminy już podpisała umowę na ten cel. Wartość przedsięwzięcia to ponad 280 tysięcy złotych. Cel w całości sfinansuje budżet gminy. Zmiany czekają nas także na linii kolejowej 223 na trasie Olsztyn-Mrągowo-Mikołajki. Trwa reaktywacja tej linii kolejowej. Tydzień temu odbył się pierwszy przejazd techniczny, a regularne połączenia na tej trasie mają wrócić w przyszłym roku. A już jutro najmłodsi mieszkańcy miasta z pewnością nie będą się nudzić. Zbliża się bajkowy Dzień Dziecka. Będzie coś dla małych i dużych. O szczegółach Monika Pacek z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
2: W tym roku parada będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ wpisuje się również obchody 80-lecia nadania nazwy naszemu miastu.
1: Start w najbliższą sobotę o 12 na placu Unii Europejskiej.
3: Na zegarach dochodzi 10, czas na newsy w Meloradiu z tymi Marcin Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów objęte nią będą też koty. Minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach będą określane w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Inflacja poszła w dół. W maju wyniosła 3,1%. Tak wynika z odczytu flesz Głównego Urzędu Statystycznego. W kwietniu wynosiła 3,2%. Wyścig z czasem w ramach programu SAFE. Do końca miesiąca muszą być podpisane umowy z polską zbrojeniówką na produkcję i dostawy sprzętu oraz uzbrojenia. Pierwsze już są, m.in. na zakupy dla cyberwojska. W sumie umów będzie ponad 50, mówi premier Donald Tusk.
5: Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy firm, polskich firm.
4: Polska będzie kupować sprzęt wspólnie m.in. z Estonią.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Piątek, piąteczek, piątunie, jak my czekaliśmy na ten dzień. 10 na zegarkach, Candy Nights na dobre otwarcie tej godziny. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Minelli.

To modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo Radio na 14 minut po 10, a do lata coraz bliżej, coraz bliżej. No i okazuje się, że to jest podobno najlepszy moment, żeby rezerwować wakacje za granicą, taniej niż w Polsce, tak twierdzą eksperci, no co chyba dziwi już coraz mniej osób. Grecja, Turcja albo Hiszpania to te kierunki tańsze niż polskie morze. No ale coś za coś, tak? No bo nad Bałtykiem dopłacamy przecież za cały program artystyczny, na przykład w postaci tych wszystkich okrzyków. Jedna babcia chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo. Sony Federal, 26 minut po 10. To między innymi on będzie na Tomorrowland w Belgii. Wy też możecie to przeżyć. Wejdźcie już teraz na meloradio.pl i zgłoście się do naszej zabawy. Kompletujemy ekipę. Miejsca jeszcze są, zatem nie ma na co czekać. A u nas za chwilę Wait So Long.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
16: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
17: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
18: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Wbija

0: James Hype w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, to u nas nie może zabraknąć i nowości. Skład taki, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że to będzie świetny numer. Gips i PZ go stworzyli. Ten pierwszy ostatnio wchodzi w nowy rozdział w swojej karierze. No i to jest właśnie jeden z dowodów na to. Co prawda, karnawał już dawno za nami, no ale myślę, że ten numer jeszcze długo się będzie niósł i w niejednej furce zagra podczas tego nadchodzącego lata. Gips, PZ, karnawał to już teraz świeżynka na antenie Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 11, a przed 11 też newsy w Meloradiu. Co w nich, Marcin?
1: A w nich będzie m.in. propozycja pracy na wakacje. Co ciekawego można robić i za ile?
0: Oj, gdzie najlepiej można zarobić? No to jest chyba najważniejsze.
1: Tak, zdecydowanie.
2: A już o 11 zagramy
0: Zokaria. Andy Dust punktualnie o 11, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy, na przykład podczas takiej pracy przedwakacyjnej.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Po reklamie.

0: kelvingowskich termometrach 16 stopni i może być jeszcze cieplej. Na niebie szare chmury, a gdzieś pomiędzy nimi jest to słońce. Wystarczy się tylko dobrze przyjrzeć. Meteorolodzy zapowiadają również podobną aurę po południu. Wiatr cały czas jest bardzo mocny i porywisty i tak podokucza raczej do końca dnia. I oczywiście może obniżać tę odczuwalną temperaturę. Trzymajcie się więc ciepło.
1: To są newsy Meloradia Mrągowo.
0: Patrycja Strupińska. Uczniowie i nauczyciele z mrągowskich szkół zawodowych są na stażu w Hiszpanii. To w ramach programu Erasmus+. Młodzież odbywa dwutygodniowe praktyki w hiszpańskich firmach. W sumie w wyjeździe bierze udział 16 uczniów i 4 nauczycieli z 2 placówek. Z gorącej Hiszpanii zaglądamy do Wierzbowa, które już w najbliższą sobotę będzie świętować swoje 80-lecie. Każdy na tym wydarzeniu znajdzie coś dla siebie, zapewnia Werner Kocik, naczelnik OSP Wierzbowo.
2: Uroczysta odprawa wszystkich jednostek z terenu gminy, oznaczenia, no i taki piknik strażacki, tradycyjnie już przy tej okazji, bo to będzie połączone z Dniem Dziecka jeszcze.
0: Zbiórka na boisku w Wierzbowie o 11:00. Wstęp wolny. Nie jutro, a w najbliższą niedzielę odbędzie się Dzień Bociana Białego. To ważne święto dla Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Czeka Was m.in. budowanie budek lękowych dla ptaków i wiele, wiele więcej. A my więcej na ten temat powiemy już za godzinę.
3: Na zegarach dochodzi 11:00, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Marcin Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Od wczoraj we Włoszech trwa strajk generalny. Przynajmniej do późnego wieczora będą duże utrudnienia w podróżowaniu. Strajk obejmuje kolej, lotniska i komunikację miejską. Największe związki zawodowe domagają się podwyżek dla pracowników i poprawy warunków pracy. Idą wakacje, a to dobry moment, żeby dorobić. Studenci chętnie wybierają pracę w handlu i sprzedaży. Niektóre stanowiska są bardzo atrakcyjne finansowo, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
5: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
4: Wśród takich stanowisk są promotor marki, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
3: To już 11:00 na zegarkach, a w przygotowanej przeze mnie playce na tę godzinę Andy Dust na dobre otwarcie. Za chwilę też m.in. Uniting Nations, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Meduza w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na 13 minut po 11 przy piątku. A w Katowicach to się dopiero trafiła agentka, słuchajcie, na policji. 32-letnia babka przyjechała na komisariat, żeby sprawdzić, czy tam przypadkiem nie przegięła z procentami, czy na pewno jest trzeźwa. No a co by sobie nie utrudniać życia, no to właśnie przyjechała swoją furką. I co się okazało? No, że trzeźwa nie była, więc teraz już sobie nie pojeździ. No, chęci były dobre, wyszło jak zawsze.

0: to Melo Radio, to co kto je u nas i to 25 minut po 11. Nieustająco podkręcamy tempo.
1: Elo Melo, jedziemy z tym piątkiem.
0: Jedziemy, jedziemy, a dzisiaj też dzień sąsiada. No z sąsiadami to mamy, słuchajcie, różne relacje. Najbardziej to chyba lubimy im zazdrościć, na przykład tej nowej fury na parkingu albo jakiegoś remontu. A wy czego zazdrościcie swoim sąsiadom? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. A odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czego zazdrościcie sąsiadom? Czekam na wasze wiadomości.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Reklama. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie.

0: Tripsy Kubańczyk w Melo, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj Dzień Sąsiada. Pytałem was parę chwil temu, czego zazdrościcie swoim sąsiadom. No i Kasia się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: A ja nie zazdroszczę mojemu sąsiadowi niczego, bo ma... I po prostu nie mam czego mu zazdrościć.
0: No nie wszystko się nadawało na antenę. Kamil z kolei napisał, że zazdrości swojemu sąsiadowi wieczorów z żoną, bo wszystko słyszy aż za dobrze. Ale dzisiaj piątek, to też zawsze można nadrobić wieczorem. Na przykład Kygo, Kelly Griffin, to już teraz w Melo.

0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 12, a na posterunku już Marcin Sikora. Co ciekawego w newsach?
1: A będzie o tym, że o pieniądzach warto rozmawiać, słuchaj. I to nie tylko ze starszymi, z tymi młodszymi też.
0: Ja wolę jednak mieć niż rozmawiać, ale spoko.
2: A już o 12 zagramy
0: The Fate of Ophelia. Taylor Swift i Loud Luxury punktualnie o 12, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem. Podkręcamy tempo przy piątku.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WL2 Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 złotych. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Go Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójka doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Renu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

0: 280 ml, 1 plus 1 gratis. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Pogoda.
2: Co godzinę sprawdzamy termometry w Mrągowie, a tam coraz wyższa temperatura, prawie 18 stopni na termometrach. Buzia sama się cieszy, ale pamiętajmy jednak, że ta odczuwalna temperatura może być trochę niższa. To wynik bardzo mocnego i porywistego wiatru. Druga połówka dnia będzie też taka w kratkę, trochę szarych chmur, trochę słońca. I co ważne, padać dzisiaj raczej nie będzie.
1: To są newsy Meloradia Mrągowo.
2: Patrycja Strupińska. Rolnicy, a także hodowcy z naszego województwa mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia zabezpieczającego ich gospodarstwa przed szkodami dokonanymi przez wilki i bobry. Budżet wynosi aż 1 000 000 zł. Projekt jest adresowany do mieszkańców terenów szczególnie narażonych na konflikty z dziką przyrodą. Poszczegóły zajrzyjcie na stronę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. A my zaglądamy do środowiska bocianów, bo zbliża się Dzień Bociana Białego. Czeka Was zbudowanie budek lęgowych dla ptaków, malowanie wzorów na kaflach, kamieniach czy dzień otwarty w ośrodku rehabilitacji bocianów. O szczegółach Ewa Śliwowska z Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
3: Jak zawsze będą z nami liczni goście, będą stoiska nadleśnictw, będzie szkoła ratownictwa wodnego.
2: Wydarzenie w najbliższą niedzielę o 10:00 w ośrodku edukacji przyrodniczo-kulturowej w Krutyni. Przygotowania można zacząć, bo już jutro z kolei startuje bieg śladami jelenia w Sorkwitach. Start o 16:00.
4: Na zegarkach dochodzi 12, czas na newsy w Meloradio, a z tymi Marcin Sikora.
5: Cały czas trwa akcja gaśnicza w lesie pod Warszawą. Strażacy działają na 300 hektarach. Chcą zdążyć przed zapowiadanym na popołudnie wiatrem. Z majątku bossa mafii zostaną sfinansowane środki bezpieczeństwa na dworcach. To we Włoszech. Chodzi o ponad 200 milionów euro. A o pieniądzach warto rozmawiać nawet z najmłodszymi dziećmi. Tak wynika z badań przeprowadzonych po realizacji projektu Uczymy się o finansach. O 57% wzrosła samodzielność w zarządzaniu kieszonkowym. Ale to nie wszystko, mówi Agnieszka Salach z firmy Kruk, która współorganizowała ten projekt.
6: Coraz więcej dzieci decyduje się na samodzielne podejmowanie decyzji, co zrobić ze swoim kieszonkowym. Wzrosła na pewno świadomość oddawania pożyczonych pieniędzy.
5: Wiele dzieci przyznało też, że musiało upominać się o zwrot.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
4: No to co, dla wielu jeszcze tak tylko 3-4 godzinki, fajrant i można zaczynać weekend. Jest piątek, a to Defate of Ophelia na początek 12. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 12. Gips za nami. Oddawaliście już butelki w tym tygodniu do tych butelkomatów? No, pan Wiesiek z Mazowsza, który został nowym rekordzistą w Polsce, trochę ich, słuchajcie, naoddawał, bo on nawrzucał do maszyny w Kołbieli, uwaga, 7851 butelek i puszek. Dobrze słyszeliście? Za to dostał ponad 3900 zł. No aż strach pomyśleć, ile razy mu się ten automat zaciął i ile razy musieli go opróżniać.

0: Ale Farben w Eloradio i Body Talk nie zwalniamy przy piątku i nakręcamy się na weekend, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zapewnić sobie też niesamowite lato. Kesha nam też zagra, więc zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Reklama.
2: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
15: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
16: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Expert.
20: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
21: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
22: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Kto choć raz słyszał go na żywo, chce więcej i więcej. David Guetta w Melo na 17 minut do 13, a okazja do posłuchania go na żywo jest na wyciągnięcie ręki, no bo z Melo możecie pojechać na Tomorrowland w Belgii. Co zrobić, żeby to przeżyć? Wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. My kompletujemy ekipę, miejsca jeszcze są, no jestem przekonany, że z wami będzie najlepiej na świecie. No a tam sporo będzie Ingrosso, Hypaton, Dimitri Vegas, oj, będzie gorąco. Two ships in the night.

0: Calvin Harris i Satisfy w Melo jeszcze przed 13. Tak, podkręcamy tempo. Wielu z was pewnie w robocie, no to myślę, że to jest taka pora w sumie, ta 13 dochodząca na jakąś właśnie drugą kawę dzisiaj, może u niektórych trzecią, żeby też to tempo podkręcić, no i nie zasnąć przed końcem zmiany.
1: A już o 13 zagramy
0: Boy You Turn Me. Ale my oczywiście muzycznie też zadbamy o to, żebyście nie zasnęli i mocno podkręcimy tempo. Felix i Kaskada punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, my gramy. Za chwilę też newsy w Melo Radio.
1: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregnat 9 litrów. Gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg, 8,39 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
10: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś moim gościem jest Tomasz Cybula, dyrektor handlowy Sixt Polska. Samochód. Kupować czy wynajmować? Dziś mamy różne potrzeby. Miasto, weekend, rodzina, praca. Czy jedno auto nadąża za takim tempem życia?
11: Coraz rzadziej, bo nasze potrzeby są po prostu zbyt różne. Jednego dnia liczy się zwrotność w mieście, innego komfort w trasie. Jeden samochód zwykle oznacza, że gdzieś trzeba pójść na ustępstwo.
10: Czyli różne potrzeby wymagają różnych rozwiązań.
11: Dokładnie. Dlatego wynajem zyskuje na znaczeniu i widać to nie tylko przy samochodach, ale też w innych obszarach życia, jak mieszkania czy elektronika. W przypadku auta daje to prostą przewagę. Możemy dopasować je do konkretnej sytuacji i korzystać tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, bez konieczności angażowania większej gotówki czy wiązania się kredytem i zobowiązaniem na lata. Czyli możemy korzystać z auta, ale nie musimy go posiadać.
10: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
9: Ogłoszenie płatne.
12: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: 13 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Melo Radio, a z tymi Ula Harciarek.
1: W weekend spadną ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05, benzyny 98 6,63, a diesla 6,34. Młodzież będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych i to już od przyszłego tygodnia. To dobra zmiana, ocenia Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
2: Dyrektorzy SOR-ów, dyrektorzy szpitali twierdzą, że nawet 70% urazów na szpitalnych oddziałach ratunkowych to właśnie urazy spowodowane jazdą na jednośladzie, w tym szczególnie na hulajnodze elektrycznej.
1: Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia wchodzi 3 czerwca. Na koniec o prozdrowotnym działaniu kombuczy. Polscy naukowcy twierdzą, że fermentowana herbata może mieć działanie przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, a nawet hamujące rozwój raka.
0: To już 13 na zegarkach. Boy, you turn me, na dobry początek tej godziny. Felix Jenny, Kaskada, za chwilę też Years and Years. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

przy takich numerach to nic, tylko otworzyć okno w furce albo gdzieś tam w biurze, albo w innym miejscu pracy. Tak gramy w Meloradiu na kwadrans po 13. Halo za nami, a ja czytam właśnie w internetach o napoju, który może odmienić wasze życie. No i to nie ten, o którym większość pomyślała i by sobie zamarzyła, bo chodzi o, uwaga, sok z czarnego bzu. 340 ml dziennie przez tydzień ma poprawić wyniki cukru, no a co więcej, nawet, uwaga, spalanie tłuszczu podczas ćwiczeń. No to ja może od razu poproszę całą cysternę tego soku.

0: To Magnetic w Melo Radio, 28 minut po 13. A już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć pół tysiaka. No myślę, że przed weekendem na pewno każdemu się w portfelu przydadzą, a już dzisiaj będzie można je zgarnąć. Zagra nam również ATB, to już za moment, bądźcie blisko radia.
1: Reklama. W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Podobniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
12: O reklamie.

0: To jeszcze kwadrans do 14, a my tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful Now za nami. Co bym zrobił, gdybym miał pół tysiaka dodatkowe? No, życie na nowo myślę, żebym sobie ułożył. A wy, co byście zrobili z taką kasą? Już teraz napiszcie na meloradio.pl. Może chcecie wybrać się na jakieś zakupy ubraniowe, może na jakąś dobrą szamkę, może na dużo dobrych napojów, a może na jakiś fajny city break. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam się zgłaszajcie, bo już dziś szybka kasa do kogoś popłynie. A to już świeżynka w naszej playce. Chcę więcej. Fukaj, Liwka i Enklawa. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: James Hype i Be Mine w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 14. Ta 14 coraz bliżej, więc w studiu też już Mikołaj Kujawiński.
1: Siemanko.
0: No to taka checklista, czy po 14 będzie muza?
1: Będzie muza.
0: Masz prezenty?
1: Mam.
0: Mam. Mikołaj jakby bez prezentów przyszedł, to ja bym był swoim mocno rozczarowany.
1: No i będzie też Iga, która wywołuje akurat zamieszki.
2: A już o 14 zagramy
1: Breaking Dishes, Eli Oaks. Tam wszystko łamią.
0: Czyli jak to zwykle w przypadku Igi.
1: Dokładnie.
0: Ale ja się wcale nie dziwię. Mikołaj razem z wami od 14. Ja się odmeldowuję, wracam jutro po 15. Wszystkiego dobrego, hej!

0: Słuchaj na 104.9 FM. Reklama. Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
19: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
20: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
19: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
20: Super. Kiedy płyniemy?
21: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
22: O reklamie.
23: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
24: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
25: IMGW ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i to w niemal całym kraju. Wyjątkiem są regiony północne. Służby apelują, by nie wyrzucać się niedopałków. 5 samolotów Dromader bierze udział w gaszeniu pożaru lasu nieopodal Wołomina na Mazowszu. Od rana wykonały już 29 zrzutów wody. To bardzo trudna praca, przyznaje prezes Mieleckich Zakładów Lotniczych Roman Ignasiak.
26: Latanie na niskich wysokościach, na samolocie, który jest naprawdę bardzo wymagający i który w ciągu 1,5 sekundy potrafi zrzucić połowę swojej masy.
25: By zostać pilotem Dromadera, trzeba spełnić wysokie wymagania. Upały we Francji, jak oceniają eksperci, są historyczne, bo wczoraj na zachodzie kraju odnotowano blisko 40 stopni.
27: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko, 14 na zegarach, jest piątek, rozpoczynamy zatem Freak Fight. Iga jest cały czas w Gliwicach i chyba nie mamy jej na linii. Nie dziwi mnie to, ponieważ mogliście zobaczyć różne doniesienia, że w Gliwicach, no nie powiem, że doszło do zamieszek, natomiast było kilka incydentów i ja chyba wiem, kto je sprowokował. No ta, co się teraz nie odzywa, bardzo taktycznie zresztą. Spróbujemy Igę wywołać, spróbujemy się połączyć z Gliwicami i dowiedzieć się, dlaczego Iga to zrobiła. A tak na poważnie, to nasza ekipa jest bezpieczna, nikomu nic się nie stało. Bawimy się dalej, bo Melo nigdy się nie kończy. Eli Oaks, Breaking Dishes na dobry początek. Iga Mikołaj, siemanko.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: tobą to Faust i Gibbs na antenie Meloradia. Tak właśnie podkręcamy tempo na 12 minut po 14. A teraz przenosimy się do miasta, w którym dzieją się niesamowite rzeczy w ten weekend. No przed weekendem jeszcze. Iga, co tam w Gliwicach?
1: Co tam w Gliwicach? Słuchajcie, cegła na cegle, że tak powiem. Wczoraj był pierwszy dzień Juvenali w Gliwicach. Było tak grubo, ludzie próbowali się dostać, nie było na nich miejsca, więc no panowie policjanci musieli tutaj zadziałać, prawda?
0: No i dlaczego to zrobiłaś, powiedz?
1: Ale co, ja tylko rozkręcałam dobra melo.
0: No, chyba aż za bardzo właśnie.

0: Jax, Jones i Ray we Freak Fight'cie w Melo Radio. You don't know me. Tak, właśnie podkręcamy tempo. Iga, muszę powiedzieć, że ja szanuję to, że ty jesteś w tych Gliwicach i pracujesz pomimo swojej anginy.
1: Bardzo ci dziękuję, że to doceniasz. Naprawdę, no słuchajcie, bez pracy nie ma kołaczy, jak to mówiła moja babcia.
0: I może dlatego właśnie Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie.
1: Wow.
0: Ale jesteśmy na drugim miejscu, spadliśmy z pierwszego.
1: Jak to?
0: No bo my pracujemy średnio 38,7 godziny na tydzień, a Grecy 39,6, czyli nas wyprzedzili.
1: No nie, no to jest skandal. Proszę teraz, Mikołaj, idź i pracuj.
0: Dobra, musimy się faktycznie wziąć do roboty, bo to nie może tak być, że ktoś pracuje więcej od nas. Bo my, co prawda, pracujemy dużo, ale przynajmniej niewiele z tego mamy. When the

0: My Loving. To Sony Fodera i Crystal, a Sony Fodera no będzie z nami imprezował. I to już niedługo. 49 dni zostało, jeśli dobrze liczę. Do Tomorrowlandu oczywiście. Sony Fodera tam zagra i my też tam będziemy i zabieramy oczywiście was, drodzy słuchacze.
1: Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i pokażecie nam, że to was powinniśmy zabrać i w ogóle jest dojazd gratis, więc możecie poznać nowych ziomków i z nimi uderzyć w melo, tylko nie tak mocno jak w Gliwicach.
0: No, mam nadzieję.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Reklama. Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WN2 Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAX 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Znowu lecicie?
6: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przed ceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
13: Kastorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
16: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
17: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
18: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki Luzemce przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
20: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
20: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
21: Widaron.
20: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
21: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
22: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
23: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
24: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
25: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Absolutna klasyka elektroniki do The Sandstorm. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo. To są dźwięki nam dobrze znane. No to teraz pora na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Iga, a ty znasz Yearbooksa? A lubisz Yearbooksa? No to dobrze. Ja też lubię Yearbooksa. Super. Nawet miałem okazję z nim trochę porozmawiać.
2: No właśnie, to twój ziomal.
0: Tak, on opowiadał, że wiele lat działał zakulisowo jako po prostu taki pomocnik największych wręcz producentów i DJ-ów na świecie i teraz zaczyna wychodzić za tych kulis prosto na scenę. Wydał już oczywiście numer Graceland, który królował i brylował w 30-tce Meloradia, a teraz ma coś nowego.
2: Czyli jest takim, był takim napastnikiem, a teraz strzela gole? Nie, chciałam dobrze,
0: napastnik,
2: ale coś...
0: zawsze strzela gole.
2: To teraz Yearbooks jest napastnikiem i strzela takie nowe gole.
0: I teraz będzie taki strzał Babylon. Po raz kolejny odnosi się do jakiejś lokalizacji. No to niech nas zabierze w takim razie na wycieczkę. Nowy Yearbooks w Meloradiu, we Free Quite już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Ooh, Babylon.

0: New Religion, to Bibi Rexha i Faithless. Kończą nam 14.
1: A już o 15 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Farba lateksowa Becker's Designer Color. 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 99 zł. Farba do ścian Becker's Designer White. 11 litrów tylko 188 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
11: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
13: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra, 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. Po reklamie.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: 420 milionów złotych trafi do przychodni rodzinnych w całej Polsce. To największy grant z funduszy europejskich dla POZ w historii. Pieniądze pójdą m.in. na remonty i sprzęt medyczny. Teraz apel lekarzy. Opalajcie się bezpiecznie na początku sezonu letniego. Bardzo łatwo o poparzenia słoneczne, ostrzega dr Aldona Stachura.
3: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy.
2: Dlatego na początku sezonu lepiej opalać się krótko i z użyciem kremów z wysokim filtrem. No i na koniec sukces Igi Świątek. Wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego French Open.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu.
4: Hej, siemanko.
1: Dobrze, że ci humor dopisuje w tych gliwicach.

0: Sophie Ellis Bextor w Maloradiu Murder on the Dance Floor. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A już w ten weekend będziemy patrzeć w niebo. Bo facet będzie chodził po niebie.
2: Facet będzie chodził po niebie? Gdzie można znaleźć faceta chodzącego po niebie?
1: W Warszawie. Jan Rose, estoński slickliner, jako pierwszy w historii przejdzie sobie pomiędzy Pałacem Kultury a Warsaw Tower. Na wysokości 180 metrów będzie drałował i w niedzielę to się wszystko odbędzie rano. Co? No nic, okay, ma szelki, że go utrzymają.
2: To idziemy w niedzielę oglądać pana, dobra?
1: Tak, a potem pójdziemy w melo, co ty na to?
2: Ja wiem, jak robić dobre melo.
1: To może jednak ja nie chcę z tobą iść.

0: Top Focus i Baby Clothes w Melo Radio. On and on, to ten numer, to jest ogień. A w Gliwicach dymy.
1: Być czy nie być, oto jest pytanie. Czy Igry część druga się odbędzie? Otóż mamy najnowsze informacje. Wszystko pójdzie zgodnie z planem, tylko będzie więcej panów policjantów.
0: A, błękit policyjnych lamp, chłopaki z Puławskiej, czyli będzie dyskoteka. Wszystko się zgadza.
1: Będzie dyskoteka. Juwenalia w Gliwicach dalej trwają. Dzisiaj jest taki spokojniejszy line-up, wiesz, nie ma raperów.
0: Czy moglibyśmy w takim razie poprosić, żebyście się ładnie bawili i bezpiecznie przede wszystkim?
1: I grzecznie. Wiesz, że wczoraj mi ktoś zaproponował, że może mi zrobić dziecko?
0: O. I co powiedziałaś?
1: Że nie.
0: To fajnie.

0: Dirty Sexy Money, David Guetta i Afrojack między innymi. A Afrojack, nie wiem czy Iga wiesz, ale wystąpi 2 sierpnia na Red Stage na Sunrise Festival!
1: Naprawdę nie mogę się tego już doczekać. Ja w ogóle kupiłam sobie taki kalendarz naścienny i odliczam dni.
0: O, bardzo ładnie. Ty jeszcze może taki adwentowy sobie sprawisz.
1: Że czekoladka?
0: No, dlaczego? Osłodzisz sobie to oczekiwanie na Sunrise Festival, no bo czekamy chyba wszyscy, a w międzyczasie w tym oczekiwaniu możecie przecież zgarniać bilety na antenie Meloradia, na przykład dzisiaj po 21:00 Sunrise on Air. Koniecznie włączcie.
1: Ja włączę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Boże, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
1: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
12: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
17: No to jedziemy.
18: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Kizo i Disney w Melo. I Kizo chyba znalazł sposób na to, jak się właśnie odstresować, sądząc po tym numerze.
1: No właśnie, drodzy panowie, jeżeli macie dziewczyny własne, to polecam wam jednak kupować im prezenty, zabierać do knajp, wydawać na nie pieniądze, bo dzięki temu one będą żyły dłużej tak naprawdę.
0: Aha, a my co będziemy z tego mieć?
1: Szczęśliwą kobietę.
0: Aha, czyli będziemy mieli święty spokój. Czyli no wychodzi na to, że najbardziej stresogennym czynnikiem w życiu mężczyzny jest kobieta.
1: Wypraszam sobie.
0: Ciekawe, czy Nicki Minaj bardzo zestresowała Justina Biebera, jak nagrywali ten numer.

0: trochę taki Melopunk 2077. Bad Angel to Anima i Lisa zamykają 15.
1: A już o 16 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Drodzy klienci, Market Budowlany Żęglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
8: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
15: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
16: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
17: Jak dobrze zacząć weekend? To proste! 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
18: Dynamika, która wyznacza standardy, Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Kiszki marsza grają? Maszeruj prosto do Burger Bistro. Ulica Ratuszowa w centrum Mrągowa. Codziennie czekają zupy od 7 zł 99 groszy. Drugie danie od 12 zł 99 groszy. A jeśli coś konkretnego, wpadaj na soczystego burgera wołowego. Burger Bistro. Byczo dobre jedzenie.
20: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
21: O reklamie.

0: Co jest grane w Mrągowie?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Już dzisiaj długo wyczekiwane wydarzenie to muzyczna scena młodych. Koncert odbędzie się w Kościele Ewangelickim przy Kościelnej 2 w Mrągowie, a na scenie uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Mrągowie. Młodzi i utalentowani. Szkoda to ominąć. Start koncertu o 18:00, wstęp wolny. Coraz bliżej jest do bajkowego Dnia Dziecka. To opcja dla naszych najmłodszych słuchaczy. Wydarzenie organizuje Biblioteka Miejska wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. To wszystko już jutro na Placu Unii Europejskiej w Mrągowie. Start o 12:00. Także jutro startuje bieg śladami jelenia w Sorkwitach. Bieg dziecięcy startuje o 16:00, a bieg główny o 17:00. Do zobaczenia na plaży wiejskiej w Sorkwitach.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
3: Będą problemy z dostaniem się na studia w tym roku, bo liczba kandydatów będzie wyższa o 35%. To efekt kumulacji roczników. Na przykład Krakowski Uniwersytet Jagielloński nie zwiększa liczby miejsc, mówi kierownik działu rekrutacji Kamil Gajęcki.
4: Przyświeca nam cały czas ta idea chęci zachowania jakości kandydata.
3: Z powodu kumulacji roczników może być też trudniej o miejsce w akademikach. A teraz dobre newsy dla kierowców. Według portalu epetrol.pl w przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować mniej niż 6 zł. Rząd zdecydował się przedłużyć pakiet paliwowy do 15 czerwca. No i jeszcze USA. Na banknocie o nominale $250 miałby znaleźć się wizerunek Donalda Trumpa. Chce tego amerykańska administracja.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: 16:00 na zegarach. Iga, w tej godzinie Freak Fightu jedziemy do piekła.
5: Jak to? Ja chcę z tobą do nieba.
2: Nie, do piekła jedziemy. Autobusem.
5: Niech będzie, okej. Okay. Two ships in the night.

0: Night w Malo Radio. Iga, jedziemy nad morze, co ty na to?
1: Jestem za, uwielbiam polskie morze.
0: No to w takim razie wsiadamy w autobus 666 i jedziemy na Hel.
1: Wow, jaka gra słowna.
0: No, kiedyś była taka linia, zrobiła się całkiem popularna, bo stała się memem, potem wypłynęła nawet za granicę i protesty się wydarzyły, że tak nie można i zmienili na 669, ale ta właśnie linia 666 powraca, chociaż u innego przewoźnika.
1: Ale 669 też fajnie.
0: Co kto lubi, nie?

0: Julia Walt we frekwencie Black Beatles. Iga, może usiądź sobie, co?
1: Siadam.
0: Usiądź na ławeczce.
1: Ale muszę się do czegoś przyznać, drodzy Polacy.
0: Dobra, ja wiem. I chyba już wiem do czego. Naprawdę, już wiem do czego. Nie oglądałaś, prawda?
1: Nie.
0: Jak to jest możliwe? Jak można żyć w tym kraju i nie obejrzeć... Już pomijam kultowe filmy, ale no Rancho, naprawdę? Przecież to już leciało za twojego świadomego życia.
1: Jest to twoja wina, że mnie jeszcze nie zaprosiłeś na randkę na Rancho.
0: Okej, okay, oczywiście. Wszystko moja wina. A mówimy o Ranchu nieprzypadkowo, bo rozpoczęły się prace nad nowymi odcinkami tego serialu.
1: Wow, będę miała szansę obejrzeć.
0: Tak, no będziesz musiała też nadrobić wszystko to, co się działo wcześniej, bo oczywiście nie wszystkie postaci siłą rzeczy się pojawią i pewnie fabuła też pójdzie w nieco inną stronę, natomiast wszystko wyjdzie w praniu. Czekamy na nowe odcinki. Może dajcie znać na WhatsAppie, jakie odcinki Iga koniecznie musi zobaczyć, bo są pewne ikoniczne odcinki Rancha i trzeba je nadrobić.
1: Jestem za.
0: meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do naszego WhatsAppa.

0: Ależ to siada. To jest Win, Gibbs, Dope House i For Money w Malu Radio. We Freak Fajcie tak właśnie podkręcamy tempo w popołudniu.
1: Mikołaj, mam dobre wiadomości. Właśnie przeczytałam, że kobiety wolą mężczyzn z brzuszkiem niż z sześciopakiem.
0: Wiesz, jak to mówi stare polskie przysłowie, dobry gospodarz trzyma konia pod dachem.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zajebistego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
5: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzesku.

0: Halo Radio to nic innego jak Troubles M Brother, tak właśnie podkręcamy tempo. Piękny to jest utwór, aż takie wspomnienia różne się przypomniały. Niestety nie mogę się z nimi podzielić, przynajmniej nie przed 23. No to Iga, to może ty w takim razie masz jakieś wspomnienie, którym możesz się podzielić ze słuchaczami?
1: Mikołaj, ty to wiesz, jakie trzeba zadać kobiecie pytanie, żeby była szczęśliwa.
0: O.
1: Tomorrowland w zeszłym roku był niesamowity i chyba moim takim najfajniejszym wspomnieniem jest to, że kiedy przechadzałam się po Tomorrowlandzie i oglądałam te wszystkie piękne sceny, tych wszystkich pięknych ludzi, to non-stop spotykałam Polaków, którzy mega się cieszyli, że widzą też mnie, Polkę. To było naprawdę niesamowite i generalnie energia tych ludzi to jest coś niesamowitego. Myślę, że każdy powinien przeżyć to chociaż raz w życiu ze względu na niepowtarzalną atmosferę.
0: No i powiem więcej, każdy z was może to przeżyć na własnej skórze. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tam w zakładce konkursy i akcje pokazać, z kim chcielibyście się wybrać na Tomorrowland i dlaczego akurat z tą osobą, a my zabierzemy was do Boom w Belgii. meloradio.pl

0: Takich braci się nie traci. Dwóch przyjaciół, Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Bebe Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Poniedziałkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: A może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, biała farba fasadowa. 10 litrów tylko 174 zł. Drewnochron Extra Impregnat 9 litrów. Gotowe kolory tylko 179 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 29 maja. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Drodzy klienci, market budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6:30 do 20:00, a w soboty od 7:00 do 18:00. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10:00 do 16:00. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
4: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
10: MediaMarkt. Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A. salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
21: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Co jest grane w Mrągowie?
22: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zaglądamy do kina Zodiak w Mrągowie, a już od dzisiaj czekają na Was dwie propozycje filmowe. To Mortal Kombat 2 i Normal. Filmy można zobaczyć już od 17.30. Poszczegóły zajrzyjcie na stronę Mrągowskiego Centrum Kultury. Wierzbowo świętuje swoje 80-lecie, a dokładnie OSP Wierzbowo. A to oznacza mnóstwo atrakcji dla małych i dużych. Zbiórka na boisku w Wierzbowie o 11.00 już jutro. Wstęp oczywiście wolny. A 6 czerwca rusza pierwszy z cyklu letnich koncertów na Deptaku. Na scenie Ilja. Muzyczny spektakl, bo tak o swoim występie mówią artyści już 6 czerwca na skwerze Jana Pawła II. Początek o 18.00. Poszczegóły klasycznie zajrzyjcie na oficjalną stronę miasta.
21: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
23: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
24: Węgrzy dostaną unijne pieniądze zablokowane od wielu lat. To efekt negocjacji w Brukseli. Komisja Europejska ogłosiła odblokowanie ponad 16 miliardów euro. Robert Bąkiewicz skazany na prace społeczne. Sąd uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej. Wyrok jest nieprawomocny. A na koniec o tym, jak dorobić sobie wakacje. Na przykład studenci mogą zatrudnić się w gastronomii czy turystyce, ale praca jest też w handlu i to nie tylko przy kasie, mówi Przemysław Bogdański z firmy Kursor.
25: Mówimy tu m.in. o takich stanowiskach jak promotor czy promotorka marki, brandmaster, tajemniczy klient czy przedstawiciel terenowy.
24: A można zarobić nawet 70 zł brutto za godzinę.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
23: 17 na zegarach, ostatnia godzina Freak Fightu i to jest godzina, która dla kogoś będzie bardzo szczęśliwa, bo komuś na pewno zrobimy weekend. Iga Mikołaj, siemanko!

0: Thunder, to jest Gabry Ponte, Lumix i Prezioso. Na antenie Meloratia tak właśnie podkręcamy tempo i przenosimy się jeszcze raz do Gliwic. Wczoraj były tam dymy. A Iga, jak dzisiaj zamierzasz zrujnować imprezę?
1: Wow, serio? Ty jesteś naprawdę niesamowity. No, miło, że pytasz. To było naprawdę kreatywne pytanie. Ja zmierzam już pod scenę, bo jest coraz więcej ludzi. Oczywiście wyprzedzając twoje kolejne pytania. Tak, mam hełm, mam tarczę, mam miecz świetlny, jestem gotowa, żeby po prostu rozkręcać tutaj dobre melo, atmosferę, podkręcać tempo. Będą gadżety, widzimy się na scenie, obserwujcie nasze social media. Chyba dzisiaj czekam najbardziej na koncert Natalii Schroeder. Jest to romantyczne z mojej strony, ale tak, buzi, dzięki.
0: Obserwujcie wszystko na Instagramie, bo kto wie, co się dzisiaj wydarzy.

0: Breaking Me. Topic 18 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: I to jest właśnie ten moment, żeby zrobić komuś weekend i wręczyć 500 zł, a dzwonimy w tym momencie do Eryki. Ma oczywiście 5 połączeń na to, żeby odebrać od nas telefona, jeżeli się uda. Halo?
2: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, Eryka, Mikołaj, Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Słuchaj, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 500 zł na weekend od Melo?
2: O Boże, nawet nie wiecie, jak mnie ratujecie. Mianowicie wczoraj dostałam aż 3 mandaty, bo jestem tak super narzeczoną, że przyjęłam na siebie aż 3 mandaty za mojego narzeczonego. Także z chęcią zabiorę siebie na jakąś super kolację w ramach podziękowań i dodatkowo, no, z uwagi na to, że jestem super narzeczoną, to zabiorę go na koncert weekend, bo niedługo grają, także... Zabiorę go jeszcze na koncert, także taka jest.
0: No to prawdziwy mistrz kierownicy, ale przynajmniej kobietę potrafi wybrać dobrze. Eryka, ten dźwięk oznacza, że już w tym momencie możesz, może nie jechać, może lepiej pójść do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę na Meloradio.
2: Zarąbiście, bardzo wam dziękuję, ratujecie mnie i dzięki wam mam zdecydowanie lepszy dzień. Także warto brać udział w konkursach.

0: Raven na antenie Meloradia. Minuta do wpół do szóstej i jeszcze w tej godzinie posłuchamy nowości.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: W akcji.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: do tego ciężko się nie ruszać. Barthez, On The Move w Meloradiu.
1: Ruszam rączkami.
0: Olek w studiu.
2: Jestem.
3: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale mam dla ciebie propozycję do 30.
1: No właśnie, no bo 30 Meloradia już zaraz, ale ty już wyskoczyłeś, tak muszę ci przyznać.
0: Troszkę przed szereg, tak. to prawda, ale taki numer no musi się pojawić jeszcze przed, żeby mógł się też pojawić w trakcie, bo to Gibbs, PZ i For Money, czyli nie byle jaki skład.
1: No właśnie, to taka rozgrzewka trochę jak na siłowni, nie? Trzeba się rozgrzeć, żeby potem dopiero móc na porządnie ćwiczyć.
0: Dokładnie, ale czekaj. Taka rozgrzewka.
1: Adrian.
0: To dopiero będzie.
1: Adrian przyszedł też do studia.
0: Cześć!
1: I dał mi proteinowego batonika. Wow. Czy to coś oznacza?
4: No stary, wiesz, na siłowni, no pójdę.
1: A to prawda. No to gramy karnawał.
0: Gramy karnawał.
3: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Dzięki, Adi.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ale się wesoła ekipa zabrała. Uwaga, będzie drop.
1: Wszyscy razem.
0: I to jest piątek, piąteczek, piątuniu. Bed. WW i Kaśmir, za chwilę ja odpalam 30 Meloradia.
2: Indeed.
0: Tak, jest Adrian też w studiu.
3: Nie ma mnie tu, nie możesz o tym mówić, jest, ma wolne dzisiaj.
0: To dlaczego jesteś w pracy?
2: To nie mówcie nikomu po prostu,
0: dobra, okay.
3: Dobra, tak się umawiamy.
0: A rozpoczniemy razem 30 Meloradia?
3: Dobra, jak nie powiecie nikomu, to możemy.
0: Dobra. No to nie mówimy, to no ciebie spoko. Tutaj nie ma. Okay. Ale będzie 30 Meloradia.
3: Super.
0: Już za moment.

To promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w

0: sklepach MediaMarkt.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
4: O reklamie.

0: porankowo.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Podejrzany w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie żadnych zabronionych substancji. Wiadomo też, że w chwili wypadku nie używał telefonu. Kupujący w Chinach będą płacić cło za swoje zakupy. To 3 euro. Grażyna Wiatr.
3: I dla przykładu, 3 euro za jedną koszulkę w paczce. Za dwie takie same koszulki nadal 3 euro. Ale jeśli będą z różnego materiału, na przykład jedna z bawełny, a druga z poliestru, to już będą różne pozycje taryfowe i cło wyniesie w sumie 6 euro.
2: Nowe unijne przepisy wejdą w życie 1 lipca. No a teraz zrobi się gorąco. We Francji odnotowano rekordowo wysokie jak na maj temperatury. Wczoraj to blisko 37 stopni, a w Polsce weekend ciepły, choć nie tak upalny.
1: No i to są dobre informacje, tak. To szanuję.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Trzydziestka Meloradia.
4: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: Odliczamy wasze ulubione numery.
5: Jaki co zrobił na
1: co nie? Daj, jak będzie potrzeba zrobić następną oprawę, to ja się zgłaszam, nie
5: to
1: ma problemu.
5: Bardzo ładnie.
1: Ale nie wiem, czy ludzie to wytrzymają, to może być większy problem. Słuchajcie, nie ma Iggy, DJ Kujawa to się chyba w ogóle zatrzasnął w toalecie. No, go też tutaj nie ma.
5: On nie toleruje laktozy generalnie.
1: Jest. Ale jest Adrian i jest jeszcze Ula.
2: Tak,
1: więc
2: ja tak mam, nieśmiało przyszło.
1: Mam do was pakiet pytań.
2: Tak. No.
1: Po pierwsze, jak tam?
5: Ciema.
2: Super, bo weekend się zaczyna.
1: Po drugie, co będziecie robić w weekend?
2: Aha, o, to już trudniejsze pytanie. Ja nie wiem.
5: Aha. Ja będę grał w Wiedźmina.
1: To, nikt się tego nie spodziewał.
2: A coś po trzecie, obejrzę.
1: Mam pytanie, kawa z mlekiem czy bez?
2: O Jezu, no oczywiście, że bez. I w ogóle nie kawa, tylko herbata jakaś dobra.
5: Ktoś tu lubi chyba Wielką Brytanię.
1: Ktoś tu musi wstawać na serwisy o 13, a nie o 5 rano.
5: Ja kawa bez mleka totalnie.
1: Okej, no to fajnie, bo i takiej nie mam, więc wam nie zrobię, ale mam 30 Meloradia. Adrian, powiedz co na 30, skoro już tutaj jesteś.
5: Prospa, free your mind.
1: To 30. A w tym notowaniu 30 Meloradia mamy też 3 nowości. I fajnie, prawda?
5: Bardzo.
1: Ja się cieszę.
2: Ja też.
1: No i to jest nowość, która jest w ogóle moim faworytem. Ja mam nadzieję, że ten numer będzie hitem lata. Calvin Harris i Jazzy, Satisfy. Czujecie to?
5: No ja to lubię totalnie.
1: Ten taki vibe'ik.
5: Wakacje.
1: Aż by się pojechało na plażę z tym numerem w głośnikach, nie?
5: Nie kuś, bratku, nie kuś.
1: No to teraz cię skuszę, żebyś powiedział miejsce 28. Oscar Metcalf.
5: A, Sweet Nothings, no przecież, to ja tę nutę uwielbiam, oczywiście.
1: A my uwielbiamy piątki, co nie?
2: Tak.
1: A krzykniemy razem piątek?
5: 3, 2, 1.
1: Piątek!
4: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
1: I miejsce 27. Jedna z trzech dzisiejszych nowości. Druga już, I Can't Wait. Bob Sinclair i Kajsa. Tupy, siemano.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Melo Radio. To jest 30 Melon, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a za nami miejsce 25. Te hity grzeją was naprawdę najmocniej w ostatnich dniach. No i teraz nie gadamy, tylko gramy od razu. Miejsce 24. No i to jest trzecia z trzech nowości, które w tym notowaniu się pojawią. Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich Repeated wbija do listy.

0: James Hype w Melo, To Be Mine. Na 22 w tym tygodniu. A James Hype wystąpi na Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i my, Melo Radio, mamy dla was masę wlotek na to niesamowite wydarzenie, które już w tym roku w Kołobrzegu się odbędzie. No i dziś po 21 startuje specjalny program poświęcony właśnie Sunrise Festival, czyli Sunrise on Air. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w Kołobrzegu, posłuchać muzy prosto stamtąd, no i przy okazji zgarnąć wlotki na Sunrise Festival, to bądźcie blisko i słuchajcie Melo Radio. A teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo piątek to oczywiście dzień wypakowany premierami, a oni współpracę ze sobą to już mają przepracowaną. To przy numerze I'm Good Blue, nowej wersji tego wielkiego kultowego sztosa. No i czy uda się po raz kolejny? Zobaczymy, posłuchajmy. Bibi Rexha i David Guetta.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Tak brzmi Sad Girls, tak nazywa się ten numer. To jest Melo Radio.

0: Wiem, że lubicie ten kawałek. To My Lovin', Son Federa i Crystal. Miejsce 20 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, lista waszych ulubionych numerów. A ja sobie spojrzałem na social media Crystal. No i ta pani, która śpiewa w tym numerze, ostatnio sobie zrobiła taki spacer z pieskiem. Bardzo piękny swoją drogą. Taka chyba miniaturka. Biały piesek. Pięknie. Ja też sam sobie pomyślałem, że chciałbym mieć pieska kiedyś. No jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda piesek Crystal, to wbijajcie na jej Instagrama. A jeżeli chcecie usłyszeć, co na miejscu 19, to zostańcie z Meloradiem. Fisher i Tones and I zaraz zagrają z numerem Favor.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Innowacje w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
12: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
13: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
18: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

Hit FM. 30 meloracja. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

0: Alok i Khalid. To Dive Into Me w Melo Radio. To jest 30 Melo i miejsce 18. Dobrze, bo ja ten numer. 18 za nami, a teraz czas na zupełną nowość. No i jest jeszcze w studiu Adrian Nowak. Siemano.
1: Jestem, siemka, fajnie was słyszeć i widzieć.
0: A ty kiedyś w ogóle pójdziesz do domu? Czy to nie
1: no już zaraz idziemy. No.
0: A, no i cudownie. Słuchaj, ja ciebie zaprosiłem, no bo my sobie dzisiaj, jak byliśmy na siłowni, ciężko trenowaliśmy.
1: Super było.
0: Rozmawialiśmy o takim jednym numerze.
1: Tak, bardzo świeżym, bardzo nowym, bardzo sympatycznym.
0: Tak, i bardzo mi się podoba i bardzo tobie się podoba, więc stwierdziłem, że fajnie będzie, jak zapowiemy go razem.
1: Zdecydowanie. Ja wam mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest dziewczyna, która bardzo jest mocno popularna ostatnio za sprawą swojej muzyki, ale też wielu współprac, między innymi z PZ-em, ale i panem Taco Hemingwayem.
0: Dokładnie tak, a w ogóle ten numer jest numerem z projektu Enklawa. W zeszłym roku ten projekt polegał trochę na tym, żeby dawać nowe życie takim zakurzonym hitom, a teraz to jest w ogóle tworzenie czegoś od zera. No i posłuchajmy, jak to coś stworzone od zera brzmi, a brzmi świetnie. No to co, dawaj, co teraz zagramy w 30 Melo?
1: Zagramy Chcę Więcej od Fukaja, Liwki, no i powiem tylko tyle, że Fukaj obiecywał, że będzie coś gitarowego.
0: No, no i mamy. No i to jest dobry chłopak, obiecuje i robi.
2: Najlepszy nowych hitów w Melo.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jazzy i Spritz, to Can't Deny It w Melo Radio, to jest 30 Melo. Najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a ten numer już chyba coraz mniej wam się podoba, z 13 na 17, ale jeżeli chcecie, żeby jeszcze trochę w tej 30 Meloradia pobył, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i wspomóżcie go waszymi głosami, tak jak wspomagacie 16 pozostałych utworów, które przed nami, a na miejscu 16 troszkę zmienimy klimacik, bo to jest niby taki spokojny numer, ale uderzenie też ma. Hanima i Joji, Beautiful, to 16.

to jest dopiero niesamowite. Ten młodzieniaszek ma ledwo ponad 20 lat, a już taki hit na koncie. Thomas Gray i Rumors, a ten gość wystąpi na Tomorrowlandzie, a my chcemy was tam zabrać, żebyście przeżyli Tomorrowland w Boom w Belgii. Jeżeli chcecie tam pojechać, mieć zapewniony między innymi przejazd i wiele innych fajnych rzeczy, to wbijajcie na meloradio.pl. Tam czeka na was nasza zabawa. No i kto wie, być może wam się właśnie uda. A za chwilę wracamy do 30 Meloradia i miejsca 13.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUVy T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i 19 już wybiła, piątek, piąteczek, piątunion. To w sumie nieważne, która godzina. Ważne, że rozpoczął się weekend. No i my go otwieramy z przytupem 30 Meloradia, listą waszych ulubionych numerów. No to co, nie ma co gadać, trzeba grać. Miejsce 13.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
1: Meduza, Yomri Kamomil, to Don't Wanna Go Home. Tupychu, siemano.

Słońciela, Filenium, Jeli Guldin. To miejsce 10 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradion, to co, lecimy dalej z waszymi ulubionymi numerami, a na miejscu 9 gość, który już was zahipnotyzował raz numerem Hearts. No i tym razem znów mu się udało, bo miejsce 9 to Iben i Hollow.

mocno wakacyjny, co oznacza, że wakacje się zbliżają, skoro jest tak wysoko w 30 Meloradia. Miejsce siódme, miejmy nadzieję, że szczęśliwe i że w końcu ten numer na miejsce pierwsze się wdrapie. No a ten kawałek może już w przyszłym tygodniu znaleźć się wśród 30 najpopularniejszych w Polsce, no bo to zupełna nowość. No i wlatuje ten numer do propozycji do 30 Meloradia. Avenue to jest duet DJ-ski, naprawdę młoda, świeża krew, która ma dla nas numer Meet Me in the Dark. Yeah.

Avenue. To Meet Me in the Dark, nowość na antenie Melo Radia, no i propozycja do 30 Melo, a my za chwilę gramy dalej, miejsce 6. Kygo, Kali, T. Griffin, oni się tutaj zameldowali. Będzie Save My Love.

To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 6.

Ale dobrze siada ten dropik. Ale też musiało zaboleć, bo to w zeszłym tygodniu był numer 1. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, teraz w ogóle poza pudło. Na miejsce czwarte wypadł ten numer, ale to nie oznacza, że na szczyt nie może wrócić. Meloradio.pl, tam głosujecie na wasze ulubione kawałki, a ten pan z numerem Graceland wyleciał już kilka ładnych tygodni temu, ale to oznacza, że może wlecieć z kolejnym numerem do 30 Meloradia, no bo kto wie, może ten numer spodobał wam się bardziej niż Graceland. W Graceland zrobiły robotę harmoniki, czy tu będą, przekonajcie się sami. Yearbooks i Babylon. Yeah.

wicemistrzy tego tygodnia, Gibbs i Win. To miejsce drugie wysłuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. No i na miejsce pierwsze trafił Letniaczek. Ten kawałek rządził w tym tygodniu waszymi serduszkami. Another i Talk to You.

Another. I Talk to You to miejsce pierwsze. Wysłuchaliście 30 Meloradia, ale to nie oznacza, skoro ona się kończy, że kończy się piątkowy wieczór. On się dopiero rozpoczyna. Za chwilę startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Po 20 będę miał dla was między innymi najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Tame Impala zacznie i będzie Dracula w remiksie od Boys Noize.

To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.

No i mamy 20, a to oznacza, że lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Będą sztosy sprzed lat, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia, co tylko chcecie. Tu pychł, siemano, no mam nadzieję, że wasz piąteczek, piątunio zapowiada się świetnie.

Where's My Husband? Hooray, David Guetta i Hypaton. To jest Before przed dobrym Melo, 13 minut po 20 na zegarach. A teraz zapukamy w drzwi do roku 2017, no i odkurzymy trochę jeden z hitów, no bo w 2017 w wakacje wyszedł ten kawałek, który właśnie z tym rokiem będzie mi się kojarzył już na pewno do końca życia. Mi Gente, tak się on nazywa, a stworzył go pewien sympatyczny Kolumbijczyk J Balvin razem z Willie Williamem, który zasłynął hitem Ego. Mają dla nas właśnie ten numer, a jeszcze potem, po wydaniu tego kawałka, dograła się do niego Beyoncé. I czego chcieć więcej? No to przypominamy ten numer w Before przed dobrym Melo. J Balvin, Willie William i Beyoncé to mi

0: To jest Before przed dobrym Melo. Taylor Swift i Eli Oaks to Opalite w remiksie. Tak podkręcamy tempo. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten gość już dziś punktualnie o 22 rozpocznie swojego seta w ramach dobrego Melo. Mowa oczywiście o Tiesto razem z Oliwią Sebastianelli. Ma dla nas zupełną nowość. Don't Lose Your Head. Tak się ona nazywa. Jeżeli wam się wbije do głowy, no to bardzo dobrze. Nie straćcie tylko jej dzisiaj wieczorem. Yeah.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To jest właśnie Before przed dobrym Melo. 22 minuty do 21 nam zostało. Lucas and Steve to Perfect w remiksie od Lumixa. Tak dla was podkręcamy tempo, a jak piątkowy Before, no to oczywiście też sztosy sprzed lat, no i numery, które są już trochę zakurzone na antenie Meloradia, ich nie słychać, ale właśnie od tego są piątkowe wieczory, żeby je przypominać. Marzec roku 2020. To nie tylko początek pandemii, której raczej nikt miło nie wspomina, ale to też wydanie płyty Dua Lipy. Drugiej jej studyjnej, Future Nostalgia się ona nazywa, no i ten krążek przyniósł nam naprawdę dużo dobrych sztosów. Między innymi ten kawałek, Levitating, Dua Lipa i DaBaby. Przypominamy ten numer w Biforze przed dobrym Melo. Nóżki teraz w autach będą wam chodzić. Uważajcie tylko na ograniczenia prędkości. Ja mandatów płacić nie będę. Melo.

2013 roku Ellie Goulding wydała reedycję swojego drugiego krążka, taką trochę rozszerzoną wersję, no i na niej znalazł się między innymi ten kawałek. No i choćby z tego powodu warto chyba było wydawać tę rozszerzoną wersję. Burn to Ellie Goulding w Meloradio, a tak w ogóle to przy tym numerze grzebał też swoje paluszki Ryan Tedder, gość, który jest jednym z twórców formacji One Republic. On też swoje paluszki tutaj maczał. I bardzo dobrze, że to zrobił, bo wyszedł hit na skalę światową i go właśnie przypominamy w biforze przed dobrym Melo. A za chwilę 21 i lecimy z Sunrise on Air. Będą wlotki między innymi na Sunrise Festivala.

0: reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Sunrise on Air w Meloradio.
1: Za chwilę, już za moment wybije 21, a to jest właśnie Sunrise on Air, program, w którym przybliżę wam, jak będą wyglądać tegoroczne wakacje w Kołobrzegu, no i przede wszystkim rozdam wam wlotki na Sunrise Festival. Mam 3 podwójne wejściówki na niedzielę, 2 dzień sierpnia, no i ostatni dzień Sunrise Festival. Jeśli chcecie razem z nami napisać ostatnią stronę tegorocznego Sunrise Festival, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Zakrzyczcie Sunrise on Air! Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Te najbardziej kreatywne nagrania nagrodzę. A już teraz gramy. Set od gościa, który w tym roku zagra na White Stage. Bartes już teraz w Meloradio.
0: Meloradio. Sunrise on Air.

0: get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing.
1: Gość, który jako jeden z nielicznych miał szansę grać swoje sety na Ibizie, no więc wie, co to jest dobry festiwalowy vibe. No i na pewno do Polski go przyniesie, bo to nasz polski towar eksportowy, Bartes i jego sety w Meloradiu, a ja mam wlotki na Sunrise Festival.
2: Sunrise on Air w Meloradiu.
1: A konkretnie 3 podwójne na ostatni dzień tej imprezy, no i czas rozdać pierwszą. Poprosiłem, żebyście na WhatsAppie Meloradia najbardziej kreatywnie, jak tylko potraficie, krzyknęli Sunrise on Air! No i wykonanie Adama mnie ujęło, no szczególnie przez długość.

0: Mihaiță Andreea!
1: Osiem sekund, policzyłem. Tyle krzyczał Adam, no i Adam tym krzykiem właśnie w tym momencie wygrał podwójną wlotkę na ostatni dzień. Sunrise Festival, to wlotka, Adam, leci do ciebie, a ja was oddaję w ręce gościa, który już pierwszego dnia Sunrise Festival zagra na White Stage. To Bartes i jego set. Sunrise on Air.

0: Tak właśnie brzmi Sunrise on Air, program, w którym chcemy wam przybliżyć, jak wygląda Sunrise Festival. No i znam ten patent od naczelnego imprezowicza, Piotrka Opoki, naszego meloradiowego. No, że bardzo dobrym sposobem, żeby ominąć korki w drodze na Sunrise Festival na Podczele, jest zostawić samochód gdzieś dalej, no i na teren festiwalu na Podczele wybrać hulajnogę. No podobno 15-20 minutek jest się na miejscu, warto skorzystać, bo chłop naprawdę wie, co mówi.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: A teraz czas rozdać kolejną podwójną wlotkę na niedzielę, na ostatni dzień Sunrise Festival. Mam jeszcze takie dwie podwójne. Prosiłem, żebyście zakrzyczeli na WhatsAppie Meloradia Sunrise on Air. No i te najbardziej kreatywne krzyki ogradzam. No to Kacper, dawaj.
2: Sunrise on Air!
0: O, Kacper, cóż za długi dźwięk, no i podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a teraz wracamy do gościa, który już 31 lipca na Sunrise Festival na White Stage zagra swojego seta i to będzie prawdziwa petarda. Bartes, jego set już teraz w Meloradio.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air w Meloradio, a to DJ Bartes, który 31 lipca wystąpi na White Stage House, przejmuje tę scenę. Zagrają tam m.in. Urzel, Sigala czy Sony Foderan, to będzie prawdziwa moc. A to tylko jedna z 6 scen, które organizatorzy dla nas szykują w tym roku. Ile się będzie działo?
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: A ja mam ostatnią podwójną wlotkę. Na ostatni dzień Sunrise Festival prosiłem, żebyście zakrzyczeli na WhatsAppie Meloradia: Sunrise on Air! No i ostatnia podwójna wlotka leci do Sylwii za ten okrzyk.
2: Sunrise on Air!
0: O, no to już wiemy, kto będzie najgłośniej piszczał pod sceną. Sylwia, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival w tym momencie leci do ciebie, a my wracamy do grania. To DJ Bartes, który na White Stage, na Sunrise Festival w tym roku zagra już 31 lipca.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

Ten gość zna Sunrise Festival jak własną kieszeń. Zresztą występował też na słynnych kołobrzeskich porankach. DJ Bartes, jego set, a to był Sunrise on Air w Melo Radio. A teraz czas na to, przed czym robiliśmy Before, czyli dobre Melo. Ono zaraz wystartuje, no sam początek set od Tiesta, ale ta noc będzie przepełniona setami od najlepszych DJ-ów na świecie. A ja wam życzę udanej i szalonej piątkowej nocy. Pychu z tej strony. Elo Melo!

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan Zdunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
5: This is how good music can feel. The Klepcast. Brought to you by Klepto.

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
2: Welcome to Heartfelt Radio with
0: Dobre Melo w Meloradio.